rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie.

0: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
1: I startujemy z kolejnym tygodniem. Dzień dobry, dzisiaj jest 13 lipca, poniedziałek. Andrzej Pinkowski, witajcie o poranku. I mam nadzieję, że ta trzynastka będzie dla was szczęśliwa. Imieniny dzisiaj obchodzą m.in. Małgorzata i Sara. Wszystkiego dobrego. A jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj w Łodzi od rana pochmurno. Po południu będzie się rozpogadzać. Na termometrach w tej najcieplejszej chwili dnia będzie około 23 stopni. A w kolejnych dniach ocieplenie i słońce.
0: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łowocka. Tragedia w Tajlandii. Około 30 osób zginęło, a przeszło 60 jest rannych. To po pożarze pubu w Bangkoku. Na razie nie wiadomo, czy wśród ofiar są cudzoziemcy. Ogień wybuchł tuż przed północą czasu lokalnego i błyskawicznie zajął cały budynek. Nagrania z telefonów komórkowych pokazują ludzi uciekających przed płomieniami. W minionych latach w Tajlandii dochodziło do podobnych wypadków. Napastnik przejdzie dziś badania psychiatryczne. Chodzi o mężczyznę, który w Starej Kornicy na Mazowszu zaatakował wójt gminy Beatę Jerzman. O szczegółach nasza siedlecka reporterka Magda Szewczuk.
3: 42-letni Krzysztof A., który kilkukrotnie ranił nożem wójt Beatę Jerzman, trafi do specjalistycznej placówki w Łukowie, gdzie przejdzie obserwację psychiatryczną. Obserwacja ma pomóc w ustaleniu, czy w chwili ataku na wójt mężczyzna był poczytalny i rozumiał znaczenie swojego czynu. Śledczy na razie nie określili, czy obserwacja będzie jednodniowa, czy potrwa dłużej.
2: Mężczyźnie grozi dożywocie. W Krakowie poszukiwano idealnego gołębia. Na wystawie można było podziwiać srebrniaka, srokę łowicką i pasiaka srebrzystego. A jak powinien wyglądać wzorcowy gołąb, mówi Jerzy Adamski, przewodniczący Kolegium Sędziów.

Po gołębia. Na wystawie można było podziwiać srebrniaka, srokę łowicką i pasiaka srebrzystego. A jak powinien wyglądać wzorcowy gołąb, mówi Jerzy Adamski, przewodniczący Kolegium Sędziów.

0: W Ledonie włoski tenisista w finale pokonał rozstawionego z dwójką Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Mecz trwał blisko 4 godziny. Dla Sinnera to piąte trofeum Wielkiego Szlema w karierze, a dla Zwieriewa pierwszy finał w Londynie. Turniej finałowy Ligi Narodów nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone o awans grały z Japonkami. Dobrze zaczęły spotkanie, wygrały dwa pierwsze sety, ale w kolejnych to rywalki okazały się lepsze. W tej breaku Japonki wygrały 15-13. To oznacza, że Polki straciły szansę na awans do Final Eight.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: 2,5 minuty po godzinie 6 mamy poniedziałek, moi drodzy. Budzimy się.
4: Jerzy, nowego życia. Pięknego. Mega stylowa, muszę ci powiedzieć. Dziękuję Fajna bardzo. Ta czapka z Daszkiem, którą masz na głowie. I powiem ci szczerze, że jak będzie padać, to masz farta.
3: Dlaczego?
4: Bo będziesz pod Daszkiem.
3: Ojej. Jak tak zaczynamy, to się boję, jak skończymy.

0: to tylko mogła być Ewelina Lisowska. Jedyna kobieta, która o 6:09 tak beztrosko i tak energetycznie śpiewa. La la la la la la la. Idę do pracy. La la la la la la la. Moi drodzy, wstajemy, tak rzeczywiście 6:10 mamy. Mój kolega Kowalski, widzę, dzierży w dłoni już prasę papierową, tak zwaną, czyli gazetę.
1: Bo zawsze muszę ci ją przynieść, jak idziesz do pracy.
0: Bo mi się nie chce.
1: O tym przypominasz.
0: Za ciężka jest.
1: Ale dobra, okej. Pierwsza strona gazety zawsze jest najważniejsza, prawda? Bo ona przyciąga uwagę.
0: Tak, to jest kluczowe. To jest to, o czym dzisiaj powinien świat rozmawiać. O czym dziś świat będzie rozmawiał?
1: No i uwaga, coś, co powinno zmienić nasze życie, ale na pewno ich. Miłość Agnieszki Kaczorowskiej, czyli Bożenki z Klanu słynnej.
0: Aha.
1: I Marcina Rogacewicza. Oni tańczyli w Tańcu z Gwiazdami. Wciąż
0: tak.
1: Kwitnie. Dlaczego kwitnie? Bo 9 miesięcy i wciąż są razem.
0: Wow, 9 miesięcy?
1: Aż 9 miesięcy. Tak,
0: aż
1: i
0: 9...
1: wciąż są razem.
0: No to jest informacja, o której świat powinien się dowiedzieć rzeczywiście z pierwszych stron gazet.
1: No i teraz, ja jestem już 9 lat po ślubie i o mnie nie piszą. No,
0: chciałbyś, żeby o tobie gazeta
1: ile?
0: To napisała?
1: No?
0: Nie wiem, nie pamiętam, już nie liczę
1: no, oni
0: tego.
1: Są tylko 9 miesięcy.
0: No proszę, 9 miesięcy to jest dość nisko postawiona poprzeczka, moi
1: też
0: drodzy,
1: mi się
0: prawda?
1: Tak wydaje.
0: Tak jest, no. Tak więc na pewno jest wśród nas wielu takich, którzy robią bardziej spektakularne rzeczy, ale na przykład oni gazety nie piszą. No to moi drodzy, dzisiaj zróbmy tak, żebyście do nas zadzwonili na 726-826-826. Już na przykład linię odblokowałem, zaraz będę odbierał telefony. Albo odezwali się na Messengerze do nas, nagrali głosóweczkę, albo napisali do nas SMS-a w temacie.
1: No bo chcielibyśmy wiedzieć, co takiego zrobiliście, co macie w planach, że zasłużyliście dzisiaj na pierwszą stronę gazety.
0: Tak jest, no bo

0: Już na przykład linię odblokowałem, zaraz będę odbierał telefony, albo odezwali się na Messengerze do nas, nagrali głosóweczkę, albo napisali do nas SMS-a w temacie.
1: No bo chcielibyśmy wiedzieć, co takiego zrobiliście, co macie w planach, że zasłużyliście dzisiaj na pierwszą stronę gazety.
0: Tak jest, no bo

0: niestety nie piszą, a powinny pisać, bo ja na przykład od 3 lat, wyobraźcie sobie, od 3 lat wstaję o 4 rano do pracy, mimo że zawsze zasypiałem do szkoły, nawet jak miałem na 12, to potrafiłem zaspać. Proszę, prawda? Czyli jest to sukces jakiś. No i tym sukcesem chciałbym się pochwalić przed światem.
1: To piekarze w takim razie powinni dostać medale.
0: O piekarzach to powinna być cała Wikipedia. SK2 726, 826, 826 albo Messenger. Dlaczego o was powinni napisać na pierwszej stronie gazet? Zapraszamy, dajcie znać.
1: Jakim tytułem dziś zaczynamy? No.

0: O Kuebo, Zali i Fauście to pisali chyba, nie? W gazetach, ale czy na pierwszej stronie?
1: Tak, oczywiście, i o tym numerze również. Posłuchajcie. Nie ucieknę o poranku, no i wy nie uciekniecie od tego, że my dziś pytamy was, dlaczego powinniście trafić do mediów i dlaczego to właśnie nagłówki o was powinny pisać na pierwszych stronach gazet.
0: A może macie jakąś historię, która powinna się znaleźć na pierwszej stronie gazet? Z taką historią dzisiaj do nas Sylwia zadzwoniła. Dzień dobry.
1: Cześć.
2: Cześć, cześć.
0: No właśnie, Sylwia, chwal się. Co to dzisiaj powinno być na pierwszej stronie gazet według ciebie?
1: Pisać na pierwszych stronach gazet.
0: A może macie jakąś historię, która powinna się znaleźć na pierwszej stronie gazet? Z taką historią dzisiaj do nas Sylwia zadzwoniła. Dzień dobry.
1: Cześć.
2: Cześć, cześć.
0: No właśnie, Sylwia, chwal się. Co to dzisiaj powinno być na pierwszej stronie gazet według ciebie?

0: świata. Zdobyli 28 medali, 5 złotych, 11 srebrnych i 12 brązowych. Mhm. Brali tam udział seniorzy 50+, 40+, juniorzy również i kobiety osobno, dziewczynki, nastolatki.
1: Tak zapytam, przepraszam bardzo, ale skąd ty o tym wszystkim wiesz?
0: Mój syn, 16-letni Daniel, bierze tam udział również, jest w kadrze narodowej, wiosłuje i no, śledziłam od 9 teraz lipca do 12 do wczoraj, brali właśnie udział w tych zawodach.
1: Czyli
0: nie, no, jestem na bieżąco ze wszystkim.
1: Czyli u ciebie mundial trochę inaczej wyglądał. Nie piłka, tylko woda i te. I
2: smocze łodzie. Jeszcze uwaga, smocze łodzie, bo może nie wszyscy wiedzą, jak to wygląda.
0: To jest taki duży kajak.
2: To jest kajak w kształcie smoka, rozumiem.
0: Tak, z przodu jest głowa smoka, na końcu jest ogon, żeby było, że to smocza łódź. Są dwa rzędy wioseł, po obu stronach siedzą wioślarze, każdy wiosłuje tylko po jednej stronie. Z przodu siedzi, nie wiem dokładnie jak się ta osoba nazywa, ale ona ma taki duży bębenek afrykański, powiedzmy, aha, który daje duże odgłosy i on,
1: nadaje
0: ta osoba...
1: rytm temu wiosłowaniu, tak.
0: Tak. Tak, a z tyłu stoi sternik, który steruje, żeby skręcać w prawo lub w lewo, bo no, wioślarze muszą w rytm wiosłować i no, nie mogą niestety skręcać tak jak kajakarze, że wiosłują na przykład tylko z jednej strony, żeby zakręcić, prawda?
1: Jasne, jasne, czyli musi być i zgranie i...
2: I w tych zawodach mamy 5. miejsce na świecie, Polska.
0: Tak, tak.
1: No to gratulacje, gratulacje. Polacy górą. Za rok będzie jeszcze lepiej, coś czuję, bo to są coroczne zawody, rozumiem, tak?
0: Tak, oczywiście. Niedawno były ogólnopolskie w Bydgoszczy, teraz też w Pawie na Jezioraku również w międzyczasie były te zawody, więc no, w tym samym czasie po prostu w różnych miejscach są zawody organizowane i naprawdę coraz popularniejszy sport się robi z tego.
1: Super, super, dziękujemy, Sylwia. Dziękujemy, Sylwia.
2: Jak zgoda jest w drużynie, to i smok szybciej płynie.
1: Oczywiście, że tak, a jakbyście potrzebowali tego na początek, co w bęben wali, to ja mam duży bęben, ja się zgłaszam. SK2 7268268 albo Messenger. Dlaczego o was, o waszej historii powinni napisać na pierwszej stronie gazet?

0: Po godzinie 6.
1: Przed chwilą Madam na scenie, a teraz scena polityczna w SC2. Wiesz, że będzie nowa partia? Już mówili o tym.
0: Proszę bardzo. No, jaka w tym
1: Sejmie,
0: razem? Co to się znowu tam wyprawia w tym
1: Ma ta partia się nazywać Unia Centrum i powstała ta Unia po rozpadzie Polski 2050.
0: Coraz więcej partii w tym Sejmie się robi, prawda? Bo to już nie można na palcach jednej ręki nawet nie zliczyć. Jedna powstaje, druga powstaje, jedna się dzieli przed pączkowanie.
1: Jedna w lewo, druga w prawo, trzecia w centrum.
0: No, coraz więcej partii, nie? No. Single powinni się cieszyć.

0: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
1: TPO.pl. TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
2: TPO.pl.
1: Podpisz umowę online na TPO.pl.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów, aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
5: Tai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka

0: Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody. I utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać Twoje marzenia.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
3: Wyjeżdżamy teraz na drogi w Łodzi, gdzie jeszcze dużych korków nie ma, ale uwaga, bo naprawdę będzie ciężko. Na Bałutach rozpoczyna się dzisiaj remont ulicy Północnej, a to oznacza, że Północna przejezdna, ale tylko w jednym kierunku, w stronę Ronda Solidarności. Zmienioną trasą jeżdżą linie numer 87, no a trzeba korzystać z objazdów ulicą Źródłową. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 23 stopni, przewaga chmur.
2: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
4: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Amerykańska armia zaatakowała dziesiątki celów.

0: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
1: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Amerykańska armia zaatakowała dziesiątki celów.

Teraz Meksyk. Co najmniej 10 osób, w tym dwoje dzieci, zginęło w karambolu na autostradzie na zachodzie kraju. Rannych zostało kolejnych 10 osób, w tym czworo obywateli Stanów Zjednoczonych. Do wypadku doszło, gdy ciężarówka wjechała w pojazdy stojące na pasie awaryjnym. 60 kąpielisk nad Bałtykiem zamkniętych. Do wody nie można wchodzić ze względu na wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Na dwóch kąpieliskach w województwie zachodniopomorskim woda jest nieprzydatna do kąpieli z powodu przekroczonych norm mikrobiologicznych.

0: To jest taka, wiecie co, to jest taka, jakby to powiedzieć, nowość. To jest absolutna nowość. Pamiętam tak, bo to by było wczoraj, że zapowiadałem to, że to jest nowość, a to było przed weekendem.
1: I TD, i TP, Sanach, Wesce 2 o poranku pytamy was również, jakie to nowości u was w życiu są i za co powinny gazety pisać o was na pierwszych swoich stronach.
0: Na przykład Patryk do nas napisał na Messengerze: hejka, powinni o mnie pisać, gdyż mam oddane ponad 29 litrów krwi i tylko raz wziąłem 2 dni wolnego. Brawo, Patryk, właśnie o takich bohaterów nic nie robiliśmy.
1: Takich z zimną krwią.
0: Tak jest, tak się trzymaj, człowieku, na tej krwawicy twojej codziennej w pracy. Gratulacje.
1: Dzięki za bohaterstwo.
0: Mamy jeszcze słuchacza Andrzeja, który zadzwonił na 726-826-826.
2: Witam serdecznie. Myślę, że o mnie powinny gazety napisać z tego względu, że od kilku dobrych lat dzielnie i znoszę to wszystko i was od rana słucham.
0: No, powiem ci szczerze, to tak, jesteś rzeczywiście bohaterem, że nas znosisz, prawda?
1: No, my ale tak razem na wadze to z pół tony.
0: Andrzej, no taka dwójka z rana jak śmietana. SK2 726-826-826 albo Messenger, tam też można do nas pisać albo nagrywać głosóweczki. Dzisiaj w temacie, dlaczego to o was gazety powinny pisać na pierwszej stronie.
1: Dlaczego to wy powinniście mieć swoje zdjęcie na billboardzie?
0: Tak jest, dlaczego to wy powinniście mieć swoje zdjęcie na autobusach, które jadą przez miasto, prawda?
1: I to na piątym biegu z budką suflera w SC2.

0: Tak jak śpiewa właśnie Beata, wyciągnij dłonie i chwyć marzenia. I przy takich hitach można lecieć na urlop albo na wakacje z SK2. Za 9:07, a propos latania.
1: No właśnie, wyobraźcie sobie ostatnia afera duża. W samolocie, który leciał sobie z Wrocławia do Zadaru w Chorwacji, doszło do incydentu. Na pokładzie samolotu były też panie. Panie towarzyszki przyszłej panny młodej. Dziewczyny leciały sobie na wieczór panieński do Chorwacji, prawda? I tak poleciały, że aż tam nie doleciały, wyobraźcie sobie. Bo zanim samolot w ogóle wystartował z Wrocławia, to panie zostały wyproszone z pokładu tego samolotu przez Straż Graniczną.
0: A co, okazało się. Obuzowały.
1: Posłuchaj, no jak wydmuchujesz parę promily, prawda, to ciężko nie łobuzować, nie?
0: I mówisz przyszłej pannie młodej, tu masz wyjście awaryjne, kochana, nie rób tego. To jest wyjście awaryjne.
1: No, tak więc panie wydmuchały trochę tych promily. Się okazało, że każda jest pod wpływem, prawda? No i dalej nie poleciały, bo pan kapitan samolotu, pilot.
0: Zaczęły zaczepiać pilota.
1: Tak, powiedział, że on dalej w takim razie nie leci z nimi. No, tak więc one wyszły, samolot sobie poleciał, prawda? I zobaczcie, jakie to jest marnotrawstwo. Do Chorwacji leciały na wieczór panieński, prawda? Chciały polecieć. A mogły takiego pilota sobie do domu zamówić, prawda?
0: Albo hydraulika.
1: Tak, są też jeszcze strażacy i policjanci do wynajęcia. SK

0: Ładnie robi gitarę paszczą?
1: Jak na dobrym gangsterskim filmie.
0: No jak, oczywiście, że tak. Moi drodzy, mamy 3,5 minuty już do godziny 7, o 7 punktualnie newsy w Radiu SK2.
1: Otworzymy w nich bramę do tajemniczego ogrodu.
0: No, ładne kwiatki się szykują w tych newsach. Wracamy do was już za chwilę.

0: się sprytny wybór, bo masło ekstra Simple polskie lub łaciate złote 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176/178. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
5: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171,900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź, autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store Lodz.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
8: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
7: Możemy go zobaczyć?
8: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
7: Chcę zobaczyć wszystko!
8: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
11: Wjeżdżamy teraz na Łówkę. Ulice, ruch coraz większy, m.in. na Alei Walki przed Rondem Solidarności, ale także przypominam o zmianach na ulicy Północnej, gdzie dzisiaj rozpoczyna się remont. Poza tym będą utrudnienia na Wysokiej, Złotej i Dobrej, tam też remonty. Jeśli chodzi o warunki do jazdy, no to dzisiaj powinny być w porządku. Na termometrach maksymalnie około 23 stopni, gdzie niegdzie mogą występować zamglenia. Po południu ta aura zacznie się poprawiać, ciśnienie też powinno na nas dobrze wpływać.
10: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.

0: Jest siódma news SK2, Anna Łobocka. Utrudnienia po wypadku na Zakopiance. Dwie osoby są poszkodowane po zderzeniu dwóch osobówek w Pcimiu. Zablokowany jest teraz jeden pas trasy w stronę Krakowa. A to nie jedyny groźny wypadek w ostatnich godzinach w Małopolsce. Policjanci badają okoliczności wieczornej tragedii w Krośnicy w powiecie nowotarskim. Samochód osobowy uderzył w drzewo, zginął 76-letni mężczyzna, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
1: Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego i wspólnie z zespołem ratownictwa medycznego prowadzili resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety, pomimo podjętych działań, ratownicy medyczni stwierdzili zgon.
0: Z kolei w miejscowości Krosna w powiecie limanowskim 6 osób zostało rannych w zderzeniu dwóch aut. Ruszyły poszukiwania nowego premiera Ukrainy. To po tym, jak Julia Swyrydenko zapowiedziała odejście ze stanowiska. Jak ukraińskie władze tłumaczą tę decyzję, o tym nasz korespondent Ołech Biłecki.
2: Powodem do takich zmian jest rozbudowa nowej strategii politycznej, a te zmiany wymagają odnowienia Rady Ministrów. Prezydent przede wszystkim zapowiada zmianę wśród szefów służb porządkowych. Inna strategia będzie dotyczyła też polityki zagranicznej. Według Zełenskiego do najważniejszych obszarów należą Stany Zjednoczone oraz licencje na produkcję systemów Patriot. Innym ważnym kierunkiem jest polityka europejska, kwestie wejścia Ukrainy do Unii oraz europejski projekt antybalistyczny. Potrzebne są nowe podstawy relacji z krajami sąsiadującymi z Ukrainą, zwłaszcza z Polską i Węgrami. Kijów, Ołech Biłecki.
0: Tajemniczy ogród w sercu Krakowa otworzył swoje bramy. W weekend można było pospacerować po ogrodzie ojców Bernardynów.
3: Jestem oczarowana.
4: Czasem nie wiemy, co skrywają mury, a może się okazać, że prawdziwe skarby. Także bardzo miła inicjatywa, taka oaza zieleni w środku miasta.
0: Następna okazja w Krakowie za 2 tygodnie, wtedy swoją bramę do ogrodu uchylą karmelici na piasku. A wcześniej trzeba się jednak zapisać.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: SK2 Sport.
0: Piąty wielkoszlemowy tytuł dla Jannika Sinnera. Włoch w finale Wimbledonu nie dał szans Aleksandrowi Zwieriewowi, wygrywając w 4 setach. Po turnieju w Londynie niemiecki tenisista awansował na drugie miejsce w rankingu ATP. Wielki sukces Krzysztofa Ratajskiego. Polak wygrał European Darts Open w Leverkusen. Zawody okazały się historyczną imprezą dla polskiego darta. Po raz pierwszy do półfinału dotarło 2 zawodników z naszego kraju. W półfinale Ratajski poradził sobie z Sebastianem Białeckim.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Dokładnie 3 minuty po godzinie 7:00 oglądałem, widziałem
9: rozumiem.
8: Naszego polskiego orła, Polish Eagle, Krzysztof Ratajski, najlepszy w Leverkusen.
9: Liczymy na to, że zastąpisz go w przyszłym roku.
8: Też mam taką nadzieję, w końcu trafią w samo sedno.
7: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: No może nie w sedno, ale w tarczę trafiam, no, jak jest odpowiednio duża.
9: W 50.
8: W 50, no, a czasem i setkę.
9: Nie tylko w weekend.

0: wiecznie gorącej 20?
1: Minusa można dać.
0: A, czyli można.
1: Ale wszyscy liczą na plusy.
0: Tak jest. Moi drodzy, zachęcamy was do tego, żebyście wchodzili na gorącą polską 20, dlatego że już w piątek, a do piątku coraz bliżej, tak, chcę przypomnieć, kolejne notowanie.
1: Wybierajcie tam swoich faworytów, pokażcie, czego słuchacie najczęściej. Muzyczna gorąca polska 20, na przykład Jerzy mówił tydzień temu, że on cały czas będzie głosował na Męskie granie i Kawałek tańcze, jeden z singli Męskiego grania, i proszę bardzo, chłop codziennie po prostu klikał te plusy i na drugim miejscu Męskie granie.
0: Ale bez was to by się nie udało, bo moje plusy i tak nic nie znaczą w porównaniu z masą plusów, które poleciały na ten kawałek od was. No i w ramach promocji tego kawałka, bo być może za tydzień on będzie numerem jeden, to w ramach promocji wam teraz go puścimy. Proszę się w niego wsłuchać i zastanowić się, czy nie warto na niego oddać swojego głosu, a nawet jeżeli nie na niego, to macie też 19 innych utworów, na które plusa oddać można.
1: I pamiętajcie o tym, że w SC2 również rozdajemy przez całe wakacje podwójne karnety na Męskie granie.
0: No, to gramy w takim razie, a wy wchodzicie na sk2.pl i tam głosujecie w piątek po 18 kolejne notowanie gorącej polskiej 20.

0: Tak, bo podwiat nie radzimy wam pod wiatr. Nie, absolutnie. 17 minut po godzinie 7 już nam się zrobiło.
1: Czasami z wiatrem, czasami pod wiatr, ale dlaczego akurat wy zasługujecie na to, aby pojawić się na pierwszych stronach gazet? O to dzisiaj was pytamy w poranku Eski 2.
0: No i odzywacie się na 726-826-826. Mamy telefon od Marzanki, proszę bardzo. Dlatego, dlaczego? To ty, Marzanko, zasługujesz na pierwszą stronę gazet?
2: Słuchajcie, ja powinnam być na pierwszej stronie.
0: No dlaczego?
2: Bo mam taką fajną siostrę. Ona sobie wzięła wnuczki na pracy. No. A ja musiałam do niej jechać 300 gołębi. Trzeba to nakarmić. Papugi. A nikt o tym nie pisał. No, nie tu jest sprawiedliwość.
0: No nie, no, sprawiedliwości nie ma, moja droga. Nie, ale to zaraz. To żadnej nagrody nie dostałaś za przypilnowanie tych 300 gołębi?
2: Ja mnie wzięła na obiadek.
0: Aha.
2: W wdzięczności. Gdy się opiekowałam inwentarzem.
0: No to był obiad.
1: Ale to powinno w ogóle trafić na pierwszą stronę gazet. Tak jest, siostra na wakacjach, dzięki tobie pełną obsługę mają ptaki.
0: Tak. Gołębiami się ładnie zachowywałaś, a gdybyś na przykład było jeszcze...
1: Opiekowałaś.
0: Opiekowałaś. A ja sobie wyobrażam taki nagłówek na przykład, prawda, na pierwszej stronie gazety. Siostra opiekowała się gołębiami. W nagrodę została zaproszona na obiad. Do stołu podano...
1: Gołąbki.
0: Tak jest.

0: Człowiek małej wiary na 24 godziny, minuty, nie godziny, 24 minuty po godzinie 7. Gabriel Freszar w Radio SK2.
1: Też kto nie wierzy, co czytam, Leo Messi gra w nowym filmie o Spider-Manie, Spider-Man całkiem nowy dzień.
0: Proszę.
1: Pojawiły się nawet tutaj wylotówki, takie zdjęcia pierwsze i już widzę, o, Leo Messi, zobacz.
0: Jaką rolę tam dostał? Widzę właśnie, że latają razem.
1: Nie wiem, jaką rolę dostał, no słuchaj, jak Argentyna dzięki niemu wygra mundial, no to na pewno też zostanie superbohaterem.
0: A Spider-Man może się czuć zagrożony, bo nikt tak jak Messi nie potrafi założyć siatki.
2: SK2.
3: Autopromocja.
4: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
3: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
4: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
3: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
4: Słuchaj przez całe lato, obserwuj w social mediach
3: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
4: SK2, 100% polskiej muzyki.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Znowu muszę się zająć windykacją.
7: To coś z indykiem?
6: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
7: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko

0: od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crush. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crusha na crusha.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Jest! Znalazłem najlepszą ofertę last minute.
8: All inclusive?
7: Jasne! 5 gwiazdek, świetna lokalizacja i niepowtarzalne warunki zakupu. To chyba najlepsza miejscówka w Łodzi.
8: No to pakujemy się.
7: Na dzień otwarty Flow!
9: 18 lipca od 10 do 16 dzień otwarty Flow. Łódzkiej inwestycji Archicom. Prezentacja gotowych mieszkań, zwiedzanie osiedla, spotkania z doradcą finansowym i architektem wnętrz, specjalne warunki zakupu. Klucze już w lipcu. www.archicom.pl.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena.

0: No a od środy zacznie się wymiana asfaltu na Alei Palki. Tam zawsze się korkuje, więc no tym bardziej może być ciężko. Od Wojska Polskiego do Ronda Solidarności w kierunku centrum szykują się jeszcze większe utrudnienia. Jeśli chodzi o warunki do jazdy, to one powinny być w porządku. Na termometrach dziś maksymalnie około 23 stopni. Przewaga chmur, ale po południu wyjdzie trochę słońca.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
2: 7.30 newsy SK2, Anna Łobocka. Mamy nową partię na polskiej scenie politycznej. To Unia Centrum powstała z połączenia Unii Europejskich Demokratów z sejmowym klubem Centrum, które założyli byli politycy Polski 2050. Na czele nowego ugrupowania stanęła minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Dzisiaj w Brukseli spotkanie Rady do Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej. Weźmie w niej udział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Tematem będzie m.in. wojna na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Upały zbliżają się do Polski. Temperatura w weekend ma zbliżyć się do 35 stopni. Na ponad 40-stopniowe upały przygotowują się Włosi. Najgoręcej ma być w centrum i na południu kraju, w tym także na Sycylii i Sardynii.

0: Co ty mnie tutaj straszysz?
1: Mówię, że idealny numer do pakowania. Można pakować do rytmu przy Dawidzie Podsiadło.
0: Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że można nie tylko pakować, powiem ci szczerze.
1: No bo teraz ciekawostka.
0: Oczywiście,
1: co tam masz? Paczkomatów. Wyczytałem tutaj w świecie internecie, że umundurowanie i wyposażenie pojawi się w paczkomatach, bo wojsko wprowadza taki nowy system.
0: Że będą sobie mundury przesyłali tymi paczkomatami?
1: No i wyposażenie.
0: Naprawdę?
1: Również. I wyposażenie też.
0: Czyli to oznacza, że w paczkomata w końcu będą klamki, tak? SK2. Chyba, że będą też WIKT przesyłali jakiś, prawda? To znaczy, że wtedy będzie ten. W paczkomatach oprócz klamek będą też te, jak one? Gnaty! No, tak się inaczej na klamkę mówi.
1: O tej porze to mnie gnaty
0: bolą. Nigdy gangsterem nie byłeś.

0: chcesz.
1: Chcę. Chcę, tak się mówi, jak ktoś się komuś oświadcza. Chcę albo tak. I tak. Ale też... chyba lepiej chcę się
2: mówić. I wiesz, że znowu tak powiedziała Mandaryna Michałowi Wiśniewskiemu?
1: Co się tam
2: wrócili stało? Razem do siebie. Michał Wiśniewski miał trochę żon po drodze między również innymi tak, Mandarynę. Oni tak się rozeszli, ale teraz uwaga, znowu wracają do siebie. Wiśniewski i Mandaryna.
1: Proszę bardzo, czyli po tylu latach, po tylu ślubach w końcu okazało się, że to jednak Mandaryna jest jego drugą połówką pomarańczy.
3: Eska.

0: Nie, chodźcie do nas, chodźcie do nas, chodźcie do
1: nie
0: nas,
1: odchodźcie.
0: Chodźcie do nas. Bo...
1: ONA i drzwi w SC2 o poranku.
0: Chodźcie do nas, bo mamy prezent marzeń o wartości 500 zł i za chwilę komuś go wręczymy. To jest czas, kiedy zapowiadamy naszą zabawę Państwo Miasta, która już po 8 w Radiu SK2.
1: Aby dołączyć do naszej zabawy i się zgłosić, trzeba wymienić dwie rzeczy, które można zrobić z piłką, dwie zabawy, które można zrobić.

0: robić z piłką, bo dzisiaj przerwa od mundialu.
1: Tak.
0: Nie mamy co z piłką robić.
1: Ja sobie ostatnio kupiłem piłkę i nie wiem, co z nią teraz robić, prawda? Więc dwie zabawy z piłką prosimy. Na 726-826-826 wysłacie SMS-y, a na Messengerze też można się zgłosić, też można się do nas odezwać przez Messengera, tylko pamiętajcie, że tam na Messengerze to trzeba zostawić numer do siebie, żebyśmy mogli zadzwonić do kogoś, prawda?
0: Tak jest.
1: Czyli powtarzamy.
0: Dwie zabawy z piłką i potem my odbijamy piłeczkę i dzwonimy.
1: Tak, i wchodzicie do zabawy o prezent marzeń o wartości 5.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów. Aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
7: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D. Wolność dla twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
8: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171,900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź. Autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store Lodz.pl.
9: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,69 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Floty, busy, autobusy, pociągi? My to wszystko oklejamy. Global Sticker. Współpracujemy z największymi firmami w Polsce. Tworzymy projekty, drukujemy, montujemy na czas i bez kompromisów. Sprawdź nas na globalsticker.pl. Global Sticker. Jedziesz z reklamą.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
15: I wjeżdżamy teraz znowu na Łódzkie ulice. Kierowcy, przypominamy o dużych utrudnieniach na Północnej, gdzie startuje remont. Na początek pierwszy odcinek od Franciszkańskiej do Sterlinga. No i przejazd możliwy północną tylko w jedną stronę, w kierunku Ronda Solidarności. Inną trasą jeżdżą autobusy linii numer 8.

0: 57. No a kierowcy, jeżeli chcecie dostać się na Bałuty, to trzeba skorzystać z ulicy Źródłowej, która przeszła niedawno remont. Dziś w Łodzi w granicach do 23 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
2: Jest 8 newsy, SK2 Anna Łobocka. Tragiczny koniec weekendu nad wodą we Wrocławiu. W Stawie przy ulicy Królewieckiej utonął 18-latek. Statystyki tego sezonu są tragiczne. Według danych Komendy Głównej Policji w miniony weekend w Polsce utonęły 4 osoby, a od początku czerwca podczas wypoczynku nad wodą zginęło już ponad 80 osób. Wymiana ciosów na Bliskim Wschodzie. Amerykanie uderzyli w dziesiątki celów wojskowych w Iranie. Teheran odpowiedział ostrzałem baz USA w regionie, a to od razu odbija się na cenach ropy. Sytuację na Bliskim Wschodzie śledzi nasz reporter Michał Rawa.
3: Tak jest, dzień dobry. Jak przekazało dowództwo centralne USA, uderzenia zostały przeprowadzone z użyciem precyzyjnej amunicji. Miały ograniczyć zdolności Iranu do atakowania zagranicznych statków w cieśninie Ormuz. Według irańskich władz jedna osoba miała zginąć w tym ostrzale, a 4 zostały ranne. Teheran w odwecie przeprowadził 3 fale uderzeń z użyciem dronów i rakiet. Zaatakował bazy lotnicze w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie, gdzie stacjonuje amerykańskie wojsko. Według irańskiej gwardii rewolucyjnej zniszczeniu miały ulec amerykańskie baterie rakiet Patriot czy systemy radarowe.
2: Można odpocząć na leżaku i poczytać. W Nowym Sączu działa strefa relaksu dla fanów literatury. To w bibliotece publicznej, mówi jej dyrektor Marek Rylewicz.
4: To jest dla naszych mieszkańców, gości, którzy odwiedzają, wziąć książkę do ręki, na chwilkę się wyciszyć. Sama przyjemność.
2: Strefa relaksu będzie działać przynajmniej do końca wakacji.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK2 Sport.
2: Spory spadek Igi Świątek w rankingu WTA po Wimbledonie. Polska tenisistka spadła w nim z 3 na 8 miejsce. Liderką pozostaje Aryna Sabalenka, która ma już jednak bardzo małą przewagę nad Jeleną Rybakiną. Z kolei w rankingu tenisistów spory awans na 68 miejsce zaliczył Hubert Hurkacz. 2 oczka wyżej jest Kamil Majszak. FIFA znalazła kolejny sposób na zarobek. Na stronie piłkarskiej federacji można kupić fragment murawy ze stadionu w New Jersey, na którym zostanie rozegrany finał mundialu. Trawa zostanie podzielona po meczu i sprzedawana w 4 kategoriach. Najtańszy kawałek będzie kosztował $450.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: 3 minuty po godzinie 8 już mamy. No proszę bardzo, jaka ta FIFA, widzisz, mają łeb do interesów, nie?
8: Będą sprzedawać trawę.
7: Tak, ale zobaczcie, jak to się wszystko łączy, prawda? FIFA sprzedaje trawę.
6: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Ja myślałem, że oni koszą siano tylko na piłce.
7: Nie, bo i tak.

0: Ale się zrobiło tak tajemniczo, dlatego prasa. Że proszę bardzo, Kamil Kowalski ma już w ręku po raz kolejny gazetę. Dużo dzisiaj w ogóle ciekawych rzeczy w tych gazetach
1: pisze. Prasa pisze
0: tak.
1: O gangu, który obrabował jubilera w 86 sekund. Udało się w końcu ich namierzyć.
0: Super. 86 sekund tak, to jest dla niektórych szczyt, że tak powiem, umiejętności.
1: W galerii Mokotów policja ustaliła, że za rabunkiem stoi międzynarodowy gang różowych panter.
0: A co one potrafią, te różowe pantery?
1: No widzisz, dużo potrafią, te kocie ruchy, wiesz, są zwinne jak koty. U jubilera tak łapały te klejnoty.
0: Dobra, dzisiaj widzę gangi różowych panter grasują po świecie. Kiedyś to były gangi, które grasowały, nie żadne tam różowe pantery.
2: Jesteśmy młode wilki. Nowy narybek, najlepsi w mieście.
3: A co oni umią, ci młodzi wilcy?
4: Praktycznie wszystko.

0: Proszę odpowiadać zgodnie z prawdą.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w radiu SK2.
0: Bo tutaj to się najbardziej liczy, a to dlatego, że liczymy tylko do pierwszego błędu w naszej zabawie, o czym za chwilę wytłumaczę Karolinie i Basi, bo to są dwie panie, które rozpoczynają nasz nowy tydzień grą w Państwa miasta. Dzień dobry, dziewczyny.
4: Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry.
0: Karolina, droga, Basiu, również chcę wam przypomnieć zasady. Wiem, że pewnie je znacie, ale przypomnę tak dla świętego spokoju, żeby później się nikt nie czepiał. Zasady są takie. Mamy koło, z koła losujemy literkę dla każdej z was, a później wy podajecie hasła na daną literkę w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii, czyli nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli ta byłaby później poprawna. Są jokery, jeżeli któraś z was wylosuje jokera, może wybrać sobie literkę dla siebie i która z was w 20 sekund odpowie na więcej haseł, ta zdobywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba zdobywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobra, mamy dwa razy jasne, bardzo się z tego powodu cieszę. Pierwsza odpowiada Karolina. Dla Karoliny kręcimy jako tej pierwszej. W prawo czy w lewo?
5: W prawo.
0: W prawo.
4: No to już poleciało. Karolina, twoja litera, którą wylosowało koło, to litera U.
0: U otwarte. U otwarte dla Karoliny. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobra, to jeżeli wszystko jasne, to uwaga, zaczynamy. Poproszę na literkę U. Państwo.
5: Ukraina.
0: Miasto.
5: Ustrzyki.
0: Znana postać. Jeszcze możesz poprawić miasto. No właśnie, poprosiłem cię, żebyś poprawiła miasto, dlatego że...
4: Są ustrzyki, ale dolne.
0: Albo górne.
4: Mm.
0: I powinnaś powiedzieć pełną nazwę, moja droga.
5: Okay.
0: Dlatego mówiłem, popraw jeszcze to miasto.
4: Bo jakbyś dalej nawet poleciała jak petarda i torpeda, to nic by to nie dało.
0: Nie dałoby. No choćby była druga w kulach, jak to mówi mój kolega Wajda. No to tutaj podliczamy. Jeszcze sprawdź na pewno, czy nie ma ustrzyk żadnych.
4: Widzę tylko tutaj.
0: Nie, ustrzyki górne, ustrzyki dolne. Nie ma, niestety. Nie. Jeden punkt dla Karoliny. Basia, jeden
4: ale
0: punkt do
4: pobicia. Ale się nie przejmuj. Bywały takie sytuacje, że są dogrywki i nawet w takich kategoriach.
0: Tak było. Basiu, w prawo czy w lewo?
6: A ja oprzed duszka w lewo.
0: W lewo.
4: Proszę.
0: Nie ma, niestety. Nie. Jeden punkt dla Karoliny. Basia, jeden
4: ale
0: punkt do
4: pobicia. Ale się nie przejmuj. Bywały takie sytuacje, że są dogrywki i nawet w takich kategoriach.
0: Tak było. Basiu, w prawo czy w lewo?
6: A ja oprzed duszka w lewo.
4: W lewo. Proszę.
0: Tak było. Basiu, w prawo czy w lewo?
6: A ja oprzed duszka w lewo.
0: W lewo.
4: Proszę.

0: O, i czarna dziura.
1: Czarna dziura w nocy?
2: Może duża czarna dziura?
0: Kurde.
3: No dobra.
1: No, było nieźle.
0: Nie, nie,
3: no nie przejmuj się tym, ale muszę ci powiedzieć.
1: Nie, no na D, to masz jakiś film na D?
3: Na D?
1: No.
3: Film na D.
1: No widzisz, teraz będziesz szukał w internecie, a ja mam z pamięci, można powiedzieć, na
3: co
1: przykład, nie wiem, daleko odnoszę, można
3: dług,
1: by powiedzieć,
3: jest tutaj dług, mi wyskoczył na przykład.
0: No tak.
1: Dużo takich filmów, ale powiem ci, Basia, no zaszalałaś, ale to wystarczyło. Dwa punkty dla Basi, jeden punkt dla Karoliny, 2-1, to oznacza, że prezent marzeń dzisiaj leci do Basi.
3: Ale było blisko do grywki, trzeba przyznać.
1: No było bardzo blisko do grywki, powiem ci szczerze. Ale zobacz, Baśka cwana, nie powiedziała Dąbrowa, bo czasami ludzie mówią Dąbrowa, prawda? A tu była Dąbrowa.
0: A bo ja ze Śląska, to musiała być górnicza.
1: Oczywiście.
3: No i wykopałaś prezent marzeń o wartości 500.
1: A do Karoliny lecą prezenty od Radia SK2. Państwa miasta wracają jutro po 8.
4: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: No to teraz historia o kimś, kto za sterami nie usiądzie przynajmniej przez najbliższe 3 miesiące, tak na 25 minut po 8 donoszą nam tutaj internety.
1: 72 godziny, tylko tyle czasu cieszył się swoim prawkiem 19-latek, który je stracił, bo...
0: Bo jechał 107 km na godzinę przez teren zabudowany swoim nowiutkim starym BMW, prawda? A nie wolno.
1: Młodziakom nie wolno.
0: To jest powyżej 50 km na godzinę w terenie zabudowanym, prawko stracił.
1: I do tego jeszcze mandacik 1500 zł, ciekawe kto zapłaci, i 13 punktów karnych.
0: Ale w ogóle widzicie, stracić prawko w 3 dni po tym, jak się je uzyskało. No, koleś jest szybki nie tylko na drodze. SK2

0: na bogato.
1: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
2: Ale czas super.
3: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
4: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
13: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
12: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
13: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
12: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
13: Paulina Sykut-Jerzyna
12: i Krzysztof Ibisz.
14: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
15: Kiedy zależy ci na czasie? Kiedy zależy ci na jakości? Kiedy chcesz, by twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie? Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jest! Znalazłem najlepszą ofertę last minute.
18: All inclusive?
17: Jasne. 5 gwiazdek, świetna lokalizacja i niepowtarzalne warunki zakupu. To chyba najlepsza miejscówka w Łodzi.
18: No to pakujemy się.
17: Na dzień otwarty Flow!
18: 18 lipca od 10 do 16. Dzień otwarty Flow. Łódzkiej inwestycji Archicom. Prezentacja gotowych mieszkań, zwiedzanie osiedla, spotkania z doradcą finansowym i architektem wnętrz. Specjalne warunki zakupu.

0: chodzi.
1: No to pakujemy się.
0: Na dzień otwarty Flow!
2: 18 lipca od 10 do 16 dzień otwarty Flow. Łódzkiej inwestycji Archicom. Prezentacja gotowych mieszkań, zwiedzanie osiedla, spotkania z doradcą finansowym i architektem wnętrz, specjalne warunki zakupu.

0: Dobre dzisiaj w Łodzi, tak w granicach do 23 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
2: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Zaczynam od Warszawy, gdzie policjanci rozbili gang oszustów. Przestępcy kradli tożsamość osób i na ich dane zakładali konta bankowe, zaciągali kredyty i pożyczki. Zatrzymano 4 mężczyzn, wszyscy trafili do aresztu. Pododdziały sił zbrojnych dziś i jutro odbędą ćwiczenia. Zaplanowano je w północno-wschodnich regionach kraju. Na drogach będzie można spotkać pojazdy wojskowe. Dowództwo apeluje, by nie publikować w sieci informacji, zdjęć i nagrań z przemieszczających się wojskowych. Nie żyje Sam Neill. Aktor znany był m.in. z ról w serii Park Jurajski, a także serialu Peaky Blinders. Miał 78 lat.

0: Ale se podśpiewuje tutaj, proszę bardzo.
1: Jak Nuzia skacze pod stołem.
0: Kombi Black and White na 21,5 minuty do godziny 9. O, u nas czarno na białym. Wracamy do tego, co wydarzyło się kiedyś i o czym to kiedyś pisali dziennikarze dawno, dawno temu. Wyobraź sobie, że ten 2005 rok, o którym dzisiaj będziemy mówili, to przecież nie tak dawno był, to było wczoraj. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: I archiwalne hity sprzed lat z tamtego roku. Taki amerykański, bo Amerykanie wierzą w duchy, pisano. 32% dorosłych Amerykanów wierzy, że duchy mogą powrócić na Ziemię, wynika z sondażu Instytutu Gallupa. 48% uważa, że jest to niemożliwe, a 19% nie jest pewnych, pisał portal Wirtualna Polska 13 lipca 2005 roku.
0: Te 48%, które uważa, że jest to niemożliwe, to by zapraszamy do Polski, proszę bardzo, można przyjechać do nas. Można wejść na przykład do pierwszego lepszego sklepu. Tam na każdej półce straszy jakiś spirytus.

0: Tylko ona potrafi tak dołożyć do pieca, że no, rozpala.
1: Roxana Węgiel.
0: Oczywiście, że tak.
1: I historie, które trudno wymyślić jeszcze przed moimi oczami. Naprawdę, aż trudno w to uwierzyć. Czytam taki nagłówek. Kobieta z Teksasu skleiła pośladki zdradzającego męża, gdy ten spał.
0: Naprawdę?
1: Tak, na szczęście lekarzom udało się je rozdzielić.
0: Dobrze, to ja mam taki postulat.
1: Szapoba dla lekarzy.
0: Szapoba, oczywiście, że tak. Dajcie tych lekarzy do Polski, przywieźcie ich, nie wiem, czym, czarterem jakimś albo coś takiego, prawda? Może im w końcu uda się tych naszych niektórych polityków odkleić od stołków.

0: Za 5 minut, godzina 9 i szampan. Szampan może jeszcze nie do otwierania, ale przed chwilą taki muzyczny Sanach to zrobiła i nam otworzyła.
1: Słuchajcie, z szampanem nie, z kanapkami nie, z chipsami nie, z kabanosami nie, nie wolno na plażę. Przynajmniej we Włoszech, tam rozgorzał spór na temat zakazu wnoszenia własnego jedzenia na plażę przy prywatnych ośrodkach wypoczynkowych.
0: Jak to?
1: Nie... No posłuchaj, była sobie mama, która poszła z synem na plażę, prawda? No. Syn zgłodniał, powiedział: mamo, jestem głodny. No to mama wygrzebała mu kanapkę
0: z serem
1: z plecaka,
0: i szynką.
1: Tak jest, i powiedziała:
0: albo ze schabowym.
1: I co, trochę dalej odejść, bo tutaj panowie ci z hotelu patrzą i przeganiają tych, którzy jedzą własne żarcie, prawda? Bo to żarcie to trzeba za te euro 50, za 50 euro kupować, wiesz, w hotelu, a nie, że sam sobie kanapkę zrobisz, nie?
0: Oczywiście.
1: No i przyłapali młodego chłopaka na jedzeniu kanapki na plaży i się zrobiła gruba afera. Kobieta powiedziała: no ale że to jest głupie w ogóle, że ona płaci tak grubą kasę za to, że w hotelu jest, i jeszcze jej kanapki zabraniałem na plaży spożywać. No i teraz dyskusja wielka we Włoszech jest, czy można jeść kanapki na plaży.
0: U nas w Polsce by to w ogóle nie przeszło, ale tutaj w tej sytuacji nikt głodny nie będzie chodził, bo zobacz, dzieciak i tak czy siak zjadł kanapkę.
1: No musiał ją dojeść, no.
0: Ach, hotel nażarł się wstydu. Esgata.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na superkorzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171 900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź. Autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store /lodz.pl.
7: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
12: Wyjeżdżamy teraz na Łódzkie ulice, ruch trochę większy na Wojska Polskiego oraz na Zachodniej. Tymczasem Zielony Rynek w Łodzi czeka duża przebudowa, mówi wiceprezydent Adam Pustelnik.
13: Planujemy poprawić estetykę tego miejsca, dodać kilka elementów, które są bardzo łódzkie, jak chociażby takie ażurowe fasady, które zobaczą Państwo. Planujemy parking wielopoziomowy.
12: Warunki do jazdy dobre, dzisiaj możliwe niewielkie opady deszczu, a po południu w Łodzi pogoda będzie się poprawiać.
11: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
14: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Służby przeszukały gruzowisko, na szczęście nikogo nie znaleziono. To po wieczornym zawaleniu się fragmentu nieużytkowanej oficyny przylegającej do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Częstochowie. Na miejscu trwała szeroko zakrojona akcja. Ściągnięto strażaków, specjalistyczną grupę ratowniczą oraz psy poszukiwawcze, mówi Marcin Caban z PSP w Częstochowie.
15: Po przeszukaniu gruzowiska ustalono, iż w budynku nie było osób postronnych. Podczas tego zdarzenia nie było osób poszkodowanych. Przy działaniach brało udział 14 zastępów Straży Pożarnej.
14: Obiekt od dłuższego czasu był wyłączony z użytkowania, należy do Urzędu Miasta i był przeznaczony do rozbiórki. Ponad 10 tysięcy nadmiarowych zgonów to w wyniku czerwcowej fali upałów w Europie. Tymczasem jest już kolejna fala gorącego powietrza. Na południu i zachodzie Starego Kontynentu temperatura sięga blisko 40 stopni. Gorąco powoli dociera też do Polski. A czego możemy się spodziewać, o tym Michał Skolimowski.
16: We wtorek i środę termometry na zachodzie i południowym zachodzie Polski mogą pokazać

0: Na fala gorącego powietrza na południu i zachodzie starego kontynentu temperatura sięga blisko 40 stopni. Gorąco powoli dociera też do Polski. A czego możemy się spodziewać, o tym Michał Skolimowski.
1: We wtorek i środę termometry na zachodzie i południowym zachodzie Polski mogą po
2: takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
1: Mówi Michał Kowalczuk z IMGW. Gorzej sytuacja wygląda na południu i zachodzie Europy. We Włoszech temperatury w niektórych częściach Sardynii sięgają 45 stopni. We Francji blisko 40 departamentów zostało objętych najwyższym alertem z powodu upałów. W związku z tym organizatorzy Tour de France skrócili trasę niedzielnego etapu o 30 km.
0: A kończymy smutną informacją. Nie żyje słynny nowozelandzki aktor Sam Neill, gwiazdor kultowego parku jurajskiego.
3: It's a dinosaur. Aha.
0: Imponującym filmowym dorobku Sama Neilla są też Polowanie na czerwony październik, Fortepian czy Produkcje Polaków, Opętanie Andrzeja Żuławskiego oraz Z dalekiego kraju Krzysztofa Zanussiego. Aktor miał 78 lat, zmagał się z chorobą nowotworową.
4: I teraz wyjaśniamy tajemnicę, dlaczego Jarząbek dzisiaj przyszedł w czapce i cały program siedzi w czapce na głowie. Chciałem wam wyjaśnić. 3 minuty po godzinie 9 to jest bardzo dobry czas na to.
5: Żeby zewnętrzna głupota cię nie dopadła.
4: Nie, absolutnie nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Czapki z głów przed najlepszymi polskimi hitami, a takie mamy dla was. I teraz będą 10 takich hitów bez reklam.

0: A państwu oczywiście kłaniamy się nisko. Mm-hmm. Może nie bardzo nisko, bo niestety palcami nie dotknę czubków stóp, ale jednak jest to...
1: I gramy.
0: Jak na mnie to jest nisko.
1: Głupio byłoby nie zagrać takiej fajnej piosenki.
0: A tak, oczywiście,
1: Natalia Zastępa, wracamy.

0: W naszym pierwszym wielkim finale Polska jest najfajniejsza. I ona do jakiego pojedzie hotelu?
1: Pięciogwiazdkowego
0: doktor Irena Eris.
1: No tak, rzeczywiście.
0: Zdrój.
1: Bo pamiętam, że Roxana na przykład, którą wysłaliśmy do Świnoujścia.
0: Kolejny sobie, wakacyjny piątek.
1: Tak, spędzi sobie fajny czas w hotelu Hilton, też pięciogwiazdkowym.
0: W Świnoujściu.
1: Tak.
0: A Marcin, którego niedawno, bo w miniony piątek wysłaliśmy do Zakopanego, będzie bawił się w Nosalowym Parku i tak się cieszył.
1: Ale Marcin to była pierwsza osoba, która musiała wziąć udział w dogrywce.
0: Tak było, nie zmyślasz.
1: No, tak było.
2: Czy w Polsce jest miejscowość o nazwie Miłość?
3: Marcin.
2: Marcin był pierwszy. Marcin, słucham twojej odpowiedzi, tak czy nie?
3: Tak.
2: To jest dobra odpowiedź.
3: Super.
1: Jaka radość.
0: No, jest taką...
1: taka męska, fajna, taka, on wiedział w środku, już aż się w nim gotowało.
0: Tak, to jest po prostu hotel odleci z fundamentów, sejsmografy już to odnotowały. Tak samo jak chcemy odnotować to, że dzisiaj znowu rusza kolejna rundka i kogoś z was chcemy wysłać do kolejnego hotelu pięciogwiazdkowego i tym razem...
1: Posłuchajcie, w tym tygodniu gracie. Nie, o Mazury gracie.
0: No tak.
1: O Mazury. Mikołajki Destigo, to jest ten hotel, do którego w tym tygodniu będziemy was wysyłać. SK2.pl, tam zgłaszacie się do naszej zabawy, później my do was ewentualnie dzwonimy i trzeba się zmierzyć jeszcze z pytaniami o Polskę. Ale to jest bardzo łatwe. To
0: proste
1: jest
0: pytania, nie ma się co przejmować.
1: Proste,
0: stawiamy
1: oczywiście
0: wam weekendowy wypad w najpiękniejszych hotelowych zakątkach Polski.
4: SK2. Polska jest najfajniejsza.
1: Czyli wchodzicie w tym momencie na sk2.pl, wypełniacie formularz, no i po 15 pierwszy tego tygodniowy finał.

0: czas szybko leci. Ktoś by mógł powiedzieć 71 rok? Przecież to było jak wczoraj.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A nie, a to było dawno, dawno, dawno temu. 71 rok. Pamiętasz?
2: Pamiętam, Waś? Tak, akurat oczywiście, pamiętasz. Że pamiętam. Z tak, książek akurat. Od historii, no, i z Wikipedii.
0: Chyba, że tylko, chyba, że tylko. W 71 roku na światło dzienne wyszedł utwór, jeden z najbardziej chyba coverowanych utworów w historii polskiej muzyki.
2: Zespołu, którego najbardziej lubią matematycy.
0: Bo to jest 2 plus 1.
2: A hit?
0: Ale w wyniku nigdy nie było podanego. Hit nazywa się oczywiście Choć pomaluj mój świat.
2: I zdobywał bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o słuchalność i popularność w tamtym czasie.
0: Naturalnie. 5 polskich coverów, proszę bardzo, i jeden czeski nawet
2: po czesku.
0: Oczywiście.
2: Kto zrobił ten numer po czesku?
0: Pani Marii Rotrowa.
2: Masz fragmencik?
0: Oczywiście, że
2: to
0: tak.

0: Tam śpiewa Chodź pomaluj mój swetr.
1: Tam można tak to zrozumieć.
0: Taki piękny z gruszką pewnie.
1: Historii swetr. Tego swetra i tak nie zrozumiesz, mój drogi. Natomiast na szczęście nasza wersja polska jest absolutnie, totalnie zrozumiała dla każdego.

0: autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
0: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Jest! Znalazłem najlepszą ofertę last minute.
9: All inclusive?
8: Jasne. 5 gwiazdek, świetna lokalizacja i niepowtarzalne warunki zakupu. To chyba najlepsza miejscówka w Łodzi.
9: No to pakujemy się.
8: Na dzień otwarty Flow!
9: 18 lipca od 10 do 16 dzień otwarty Flow. Łódzkiej inwestycji Archicom. Prezentacja gotowych mieszkań, zwiedzanie osiedla, spotkania z doradcą finansowym i architektem wnętrz, specjalne warunki zakupu. Klucze już w lipcu. www.archicom.pl.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sygut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
12: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów, aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
13: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
14: Tak, i to lepiej niż ja.
15: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
16: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
19: I po reklamie.

0: No jak to się mogło stać? No normalnie ten go kopnął, tamten przeaktorzył, prawda?
1: A to się nagrywa?
2: Tak, to się nagrywa.
0: A to przepraszam. Pozdrawiamy pana Radka Majdana. No i mamy Anitę Lipnicką na finał godziny 9 w Radiu Skat 2.
2: Jakiej 9? A, no tak, bo to już za chwilę jest 10 i Kaśka Grodzka tutaj.
0: Tak jest, tak jest. A wcześniej oczywiście najświeższe newsy. Tak więc zostańcie z nami, bo dzieje się bardzo dużo na świecie.
3: Reklama. TPO.pl.
4: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
3: TPO.pl.
4: Podpisz umowę online na TPO.pl.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Torba smaku, torba smaku, czujesz głód, to masz cel, torba smaku.pl.
9: Torba smaku, catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
10: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnym cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171,900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź. Autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store. Lodz.pl.
11: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
12: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
16: I wjeżdżamy na Łódzkie ulice. Przypominam o utrudnieniach na północnej w Łodzi, gdzie rusza remont. Rozpoczynają się prace na odcinku między Franciszkańską a Sterlinga.
17: Wszystkie warstwy konstrukcyjne będą wykonywane od początku. Podbudowa, warstwy bitumiczne, ciąg pieszo-rowerowy, nowe chodniki, płyty postojowe dla autobusów, przystanki, wiaty, jak również elementy zieleni.
16: Mówi Sławomir Niżnikowski z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi. Dzisiaj będzie około 24 stopni, przewaga chmur w Łodzi.
15: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
18: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Na razie 3 miesiące za kratami, a grozi mu dożywocie. Jest tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie zgwałcenia 29-letniej kobiety w Jędrzejowie. Młody mężczyzna nie przyznaje się do winy, odmówił złożenia wyjaśnień. Przypomnę, ciało kobiety znaleziono na terenie nieużytków w nocy z czwartku na piątek. Po kilkugodzinnej obławie zatrzymano podejrzanego 19-latka. Influencerzy z zarzutami za ukryte reklamy. Prezes Łokik wziął pod lupę dwóch twórców internetowych, Wojana i Paliona, którzy prowadzą kanały gamingowe skierowane do dzieci. Obaj stosowali agresywne praktyki reklamowe i wywierali presję na młodych odbiorców, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny.
19: Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów.
18: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca Wojan Grupy może zostać ukarana grzywną do 2 milionów złotych. Koniec obławy na Pumę w zachodniopomorskim. Drapieżnik przez kilka dni grasował w lasach w okolicach Polanowa. Udało się go wreszcie bezpiecznie schwytać. Namierzone zwierzę uśpiono specjalnym środkiem, mówi Maciej Wiurek z Lasów Państwowych w Szczecinku.
1: Udało się to tradycyjną metodą nabojami usypiającymi. Została oczywiście położona delikatnie w klatce. Dzisiaj sztab kryzysowy na czele z burmistrzem Polanowa wydadzą osobny komunikat i podadzą szczegóły, ale na chwilę obecną przebywa w miejscu tymczasowym i też powiemy, gdzie w razie czego też trafi, bo tutaj musi też się w to wszystko zaangażować wojewoda zachodniopomorski.
18: Puma może trafić do poznańskiego zoo. Nadal nie wiadomo, jak znalazła się na wolności.
20: Tu Radio SK2, minęła 10:00. Przed nami kolejna godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów. Przed nami Urszula, będzie też tegoroczny świeżutki skład męskiego grania. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
21: No to

0: Piosenka idealna na wakacje. Krzysztof Krawczyk o tym, jak przemierzył cały świat. Od Las Vegas po Krym. Takie polskie hity. Gramy wam w Radiu SK2. Puma z zachodniopomorskiego aż takiej prasy nie zrobiła, ale i tak sporo namieszała. Tak jak słyszeliśmy w newsach, zwierzaka wreszcie po kilku dniach udało się złapać. Okazuje się, że to puma staruszka, taka lekko przygłucha była. Wychodzi więc na to, że po prostu szukała spokojnego miejsca na emeryturę. A zachodniopomorskie lasy wydawały się lepsze niż taki na przykład Ciechocinek.
1: SK2.

0: Ja się z tym przekazem od panów z Lady Punk jak najbardziej zgadzam. Na co komu dziś wczorajsza miłość? Jak można mieć luksusowy pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu w Mikołajkach? O właśnie, takie dylematy stawiamy wam w Radiu SK2 w tym tygodniu. Chodzi oczywiście o zabawę Polska jest najfajniejsza. Gracie o piękny widok na Jezioro Mikołajskie, bo wysyłamy was do hotelu Mikołajki Destigo, który znajduje się no dosłownie na tymże jeziorze, więc gdzie nie spojrzycie, tam woda. Zgłoszenia na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja.
2: Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż

0: złotych rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż

0: oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże Twoich marzeń.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać Twoje marzenia.
6: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę.
7: AC Link 4.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jest! Znalazłem najlepszą ofertę last minute.
3: All inclusive?
2: Jasne! 5 gwiazdek, świetna lokalizacja i niepowtarzalne warunki zakupu. To chyba najlepsza miejscówka w Łodzi.
3: No to pakujemy się.
2: Na dzień otwarty Flow!
4: 18 lipca od 10 do 16. Dzień otwarty Flow. Łódzkiej inwestycji Archicom. Prezentacja gotowych mieszkań, zwiedzanie osiedla, spotkania z doradcą finansowym i architektem wnętrz, specjalne warunki zakupu. Klucze już w lipcu. www.archicom.pl.
5: I po reklamie.

0: O tym co noc. Oskar Cyms na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 11. No właśnie, co noc będzie nas czekał piękny spektakl na niebie. Już w tym tygodniu, mniej więcej w okolicach czwartku, piątku, rozpoczyna się sezon na spadające gwiazdy. Najaktywniejszym i najbardziej spektakularnym rojem tego miesiąca są oczywiście Perseidy. Pod koniec tego tygodnia już zaczną się pojawiać na niebie, więc warto patrzeć sobie do góry. Tu Radio SK2, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171 900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź, autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store Lodz.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
13: Została nam już tylko apteczka.
12: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
13: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
12: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
14: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
12: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
14: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
15: Adamet. Z pasji do rozwoju.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
18: Nikt mi nie kazał studiować, ani

0: do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów, aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś ziemniaki wczesne polskie luzem cena przed obniżką 2,99. Teraz tylko złoty 29 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie cena przed obniżką 19,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Floty, busy, autobusy, pociągi? My to wszystko oklejamy. Global Sticker. Współpracujemy z największymi firmami w Polsce. Tworzymy projekty, drukujemy, montujemy na czas i bez kompromisów. Sprawdź nas na globalsticker.pl. Global Sticker. Jedziesz z reklamą.
2: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
6: Jedziemy raz na Łódzkie ulice, samochodów trochę więcej na Alei Palki przed Rondem Solidarności. Przypominam o zmianach na Północnej od Franciszkańskiej. Tam rozpoczyna się dzisiaj remont, są utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu. Warto uważać w tym miejscu. Jeśli chodzi o pogodę, no to dzisiaj po południu będzie się przejaśniać. Na termometrach w Łodzi maksymalnie około 24 stopni. Jutro już 26 kresek i więcej słońca. W tym tygodniu mogą jednak pojawiać się opady, na przykład w środę.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
7: Jest 11, News SK2, Anna Łobocka. Straszył je i wyzywał w autobusie. Został już zatrzymany przez policję. Dziewczynki z Ukrainy zostały zaatakowane przez mężczyznę w jednym z autobusów w Bielsku Białej. Jedna z nich nagrała całe zdarzenie. Film trafił do mediów społecznościowych.
8: W miarę wyrosły. Na nasze pieniądze?
9: Proszę,
8: skończy niedługo. To będzie tam, na swoją kurwa Ukrainę.
9: No, a co pan tak mówi na mnie?
8: Ty, ja wiem, gdzie ty mieszkasz. Co to nie ma?
9: Czy możesz mnie nie dotykać?
8: Tak? Nie dotykać? Jest to tylko w kraju.
7: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny. Jak się okazało, to jeden z kierowców bielskiego MZK, który od dłuższego czasu pozostaje na zwolnieniu lekarskim, mówi Sławomir Kocur z bielskiej policji.
10: Podjęliśmy czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności, które temu nagraniu właśnie towarzyszyły, jak również ustaleniu przede wszystkim osoby, która na tym nagraniu wideo została uwieczniona.
7: Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku Białej oświadczył, że wobec mężczyzny zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe. Uwaga kierowcy, zablokowana jest A1 koło Grudziądza w kierunku Gdańska. W miejscowości Buśnia w Kujawsko-Pomorskim zdarzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. Jedna osoba została ranna. Utrudnienia na autostradzie mogą potrwać około 3 godzin. Do lasu nie tylko na jagody. W lipcu są już poziomki i pierwsze kurki. Na maliny i jeżyny też nie trzeba będzie długo czekać. Są jednak miejsca, których podczas zbiorów trzeba unikać, mówi leśnik Joanna Oleszyńska-Niżniowska.
11: I to są uprawy, czyli te świeżo posadzone drzewka, które rosną. No i do tych upraw nie powinniśmy wchodzić. Nie wchodźmy do grodzeń, czyli do tych miejsc, gdzie te uprawy rosną i są ogrodzone płotem.
7: Bo płotami leśnicy chronią młode drzewa przed zwierzyną.
12: Jagody, poziomy, maliny, leżyny, jeżyny. No brzmi naprawdę pysznie. Nic tylko wrzucić do miski i wcinać. Jak ktoś właśnie to robi, to ja naprawdę bardzo zazdroszczę, bo to też takie doładowanie witamin. A my doładujemy wam godzinę najlepszymi polskimi hitami. Ania Dąbrowska.

0: Wszyscy chronią młode drzewa przed zwierzyną.
1: Jagody, poziomy, maliny, leżyny, jeżyny, no brzmi naprawdę pysznie, nic tylko wrzucić do miski i wcinać. Jak ktoś właśnie to robi, to ja naprawdę bardzo zazdroszczę, bo to też takie doładowanie witamin, a my doładujemy Wam godzinę najlepszymi polskimi hitami. Ania Dąbrowska.

pojedziemy sobie statkami na niebie z zespołem Demono w Radiu SK2, a jako, że do popływania człowiek się robi jak najbardziej głodny, to proponuję dzisiaj trochę z tym obiadem sobie poświętować. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Frytek. Niby nic, a jednak danie super popularne i to w każdej grupie wiekowej. A jak chcecie takie super chrupkie frytki, to pewien szef kuchni radzi, żeby najpierw ugotować ziemniaki w wodzie z rozmarynem, a potem 3 razy usmażyć i ochłodzić. No, brzmi to jak sporo zachodu, no i sporo czasu i zaczynam sobie myśleć, że na te czasy, które mamy, kiedy prędkość życia jest naprawdę wielka, fast food już trochę jest tak za mało fast.

Czas na absolutny klasyk z 1978 roku. Będzie to piosenka, która w pierwszej chwili miała brzmieć jak pieśń w stylu gospel. Tak przynajmniej zakładała Agnieszka Osiecka, pisząc słowa i przekazując je kompozytorce Katarzynie Gartner. I ja myślę, że ten gospelowy zamysł miejscami jeszcze gdzieniegdzie słychać. No zresztą przekonajcie się sami. Maryla Rodowicz i Wielka Woda w Radiu SK2.

0: finale. Myślicie, że to wreszcie ta historyczna szansa, w której nasi wyjdą z grupy bez kalkulatora w ręku?
1: SK2. SK2.
2: Autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jest! Znalazłem najlepszą ofertę last minute.
6: All inclusive?
5: Jasne. 5 gwiazdek, świetna lokalizacja i niepowtarzalne warunki zakupu. To chyba najlepsza miejscówka w Łodzi.
6: No to pakujemy się.
5: Na dzień otwarty Flow!
7: 18 lipca od 10 do 16. Dzień otwarty Flow. Łódzkiej inwestycji Archicom. Prezentacja gotowych mieszkań, zwiedzanie osiedla, spotkania z doradcą finansowym i architektem wnętrz, specjalne warunki zakupu. Klucze już w lipcu. www.archicom.pl.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
12: I po reklamie.

0: który popularność zyskał w tak zwanym drugim obiegu. Kancelaria nagrała Zabiorę Cię w roku 91 w studiu Radia Gdańsk i to nagranie krążyło sobie, kopiowane przez fanów na taśmach magnetofonowych. Dopiero w 2000 roku utwór doczekał się oficjalnej premiery na oficjalnym również albumie studyjnym. A tym wszystkim, którzy wiedzą, co to jest magnetofon, przypominam o badaniach. Tu Radio SK2, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171,900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź, autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store / Lodz.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
10: I wjeżdżamy ponownie na łódzkie ulice. Samochodów trochę więcej przy parku Źródliska, jadąc aleją Piłsudskiego, tam gdzie również powstaje nowa droga rowerowa. Aut też przybywa na Alei Palki od Pankiewicza do Ronda Solidarności. No a przypominam, że od środy na Alei Palki w stronę Ronda Solidarności rozpocznie się remont, no i tam czekają nas dodatkowe utrudnienia. Dzisiaj w Łodzi w granicach do 24 stopni, po południu będzie...

0: się przejaśniać. Na jutro 26 kresek i przewaga słońca.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
2: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Polska jednym z europejskich liderów aktywności w kosmosie. Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie. Decyzję przekazał w polskiej stolicy jej szef. To będzie pierwsze takie centrum zlokalizowane w państwie, które nie było jednym z założycieli Europejskiej Agencji Kosmicznej, podkreślił premier Donald Tusk.
3: Polska staje się, i to nie jest tylko moja opinia, ale także opinia naszego gościa, opinia i postulat równocześnie, jednym z europejskich liderów, jeśli chodzi o szeroko pojętą aktywność w kosmosie.
2: Minister finansów Andrzej Domański dodał, że sektor kosmiczny ma być silnikiem napędowym polskiej gospodarki.
4: Dlatego podjęliśmy decyzję o dwukrotnym zwiększeniu nakładów na polski przemysł kosmiczny, poszerzeniu naszej współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną.
2: W Polsce ma powstać fundusz sięgający 500 mln zł, który będzie przeznaczony na inwestycje w spółki sektora kosmicznego. Francuz ścigany za handel bronią wpadł na granicy w Medyce. Na Podkarpaciu zatrzymano 25-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna, jak podają francuskie służby, miał też deklarować chęć popełnienia ataków terroryzmu.
5: Zgodnie z tamtejszym prawem grożą mu 4 lata pozbawienia wolności. Mężczyzna został zatrzymany i decyzją sądu trafił do aresztu na 60 dni.
2: Mówi Andrzej Bębenek z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Od początku tego roku służby z tego regionu zatrzymały już ponad 100 osób poszukiwanych przez polskie i zagraniczne organy ścigania. Na koniec pytanie, czy na wakacjach potrafimy odpocząć od telefonu? Sprawdzał to nasz reporter.
6: Nie potrafię, musi być telefon.
7: Dlaczego?
6: No nie wiem.
7: Jak jedziemy gdzieś na wakacje z rodziną, no to staram się telefon ograniczać, natomiast no nie da się w 100%, no taka jest prawda.
8: Jednak taki nawyk zostaje.
9: A dlaczego warto na urlopie być offline?
10: Żeby po prostu nikt nam nie zabierał naszego krótkiego czasu.
2: Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
11: Mamy południe, tu Radio SK2. W tej godzinie mam dla Was nówkę, sztukę od Sanach, singiel ITP ITD, który dopiero co się ukazał, a na który fani Sanach trochę sobie poczekali. Ja dłużej zwlekać nie będę. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy Wam najlepsze polskie hity.
12: Bez reklam. Jeden po drugim. Teraz gra.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Ma krótkie nogi Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny w Radiu SK2. Za to wkrętka Kamila Nosela testuje nawet siostrzane więzi. Posłuchajmy.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, czy ja do pani Katarzyny się dotelefonowałam?
2: Tak.
3: Moje uszanowanie za Katarzyną Iwana po tej stronie telefonuje z biura podróży. W sprawie wylotu do Egiptu telefonuję, bo już hotel wam wyznaczył pokoje. Mogłabym powiedzieć?
2: To poproszę.
3: Pokój numer 2385. I tutaj zapytanie jest takie, o której obsługa może przyjść i powymieniać lepy. Tutaj z tą informacją hotel nas tutaj zostawił.
2: Nie wiem, o której będę. Na miejscu.
3: Nie, to chodzi o codzienne wymienianie, proszę pani, bo jeżeli, bo jeżeli będziecie chcieli mieć otwarte okna, to tam może więcej, proszę pani, tego robactwa nalecieć i trzeba lepy powymieniać, proszę pani, no przynajmniej ten raz dziennie.
2: Okej, czyli ja wtedy muszę być w tym pokoju, tak?
3: No, żeby wpuścić obsługę, tak.
2: Ale mogę być wtedy na przykład na śniadaniu, prawda? I może mnie nie być w tym pokoju.
3: Tak, tylko że mówię, obsługa od godziny 6 będzie urzędowała i wymieniała lepy. Dopiero o 10 wymieniają, proszę pani, pościele i czyszczą pokoje.
2: No to o 9. Może być?
3: O 9. A może być 7?
2: No, raczej nie.
3: A może być tak, że zostawią lepy i sami sobie to, proszę pani, wymienicie?
2: Tak, myślę, że tak.
3: No.
2: To nie jest skomplikowane?
3: No nie jest, proszę pani. To jest taki lep ten na muchy, zwisający, proszę pani, z wentylatora.
2: Ten taki brązowy,
3: tak. Proszę pani. I zostawią pod drzwiami i gdybyście mogli, proszę pani, te stare zużyte też, proszę pani, odstawić, to już obsługa będzie wiedziała, że jesteście zrobieni. Dobrze? A nie będzie wchodziła już do pokoju.
2: Dobrze, okej.
3: No. Jakieś pytania jeszcze w związku z tym?
2: Nie, w związku z tym nie.
3: Lepy przyniesie Magdalena.
4: Kochana siostro, zostałaś wkręcona w Radio SK.
2: No to się udało.
1: Wkręca.

0: Lola, Lola od zespołu BAM w Radiu SK 2. Dla pani Beaty Lola to imię, dla graczy to skrót, bo często mówi się, że ktoś idzie pograć sobie w Lola, a w Warszawie coraz częściej będą powtarzali ESA, czyli z angielskiego skrót od Europejskiej Agencji Kosmicznej, a to dlatego, że oficjalnie ogłoszono, że nowe polskie centrum tej organizacji powstanie właśnie w Warszawie. Dla naszego kraju ogromny krok naprzód, szansa na stałą, bliską współpracę przy wielkich pozaziemskich projektach, piękna sprawa. No i w sumie teraz zamiast narzekać na ceny mieszkań na Mokotowie, możemy zacząć bezpiecznie sprawdzać działki budowlane na Księżycu.
1: SK2. W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato, na bogato.
2: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
3: Ale czas super.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
4: Zgłoś się na sk2.pl.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój

0: Mój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów, aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
1: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Kiedy zależy ci na czasie, kiedy zależy ci na jakości, kiedy chcesz, by twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
4: Jest! Znalazłem najlepszą ofertę last minute.
5: All inclusive?
4: Jasne! 5 gwiazdek, świetna lokalizacja i niepowtarzalne warunki zakupu. To chyba najlepsza miejscówka w Łodzi.
5: No to pakujemy się.
4: Na dzień otwarty Flow!
6: 18 lipca od 10 do 16 dzień otwarty Flow. Łódzkiej inwestycji Archicom. Prezentacja gotowych mieszkań, zwiedzanie osiedla, spotkania z doradcą finansowym i architektem wnętrz, specjalne warunki zakupu. Klucze już w lipcu. www.archicom.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.

0: Tamta dziewczyna, a może tamten chłopak. To Sylwia Grzeszczak za nami w Radiu SK2. Każdego możecie zabrać ze sobą na koncert męskiego grania w ten weekend w Gdańsku. A to dlatego, że po 13 będziecie mogli zdobyć u mnie podwójny karnet na to piękne muzyczne wydarzenie, a zgarnie je ta osoba, która poda mi swój wymarzony skład męskiego grania. Możecie pobujać w obłokach. Bardzo jestem ciekawa waszych odpowiedzi i czekam na nie na Messengerze Radia SK2.
1: Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety nasze smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie kawy mielone i ziarniste Dallmayr. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 12,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Biedronka.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami.

0: promocji mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
4: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171 900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź, autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store myślnik.lodz.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
9: Wjeżdżamy na Łódzkie ulice, startują prace na Północnej, na odcinku od Franciszkańskiej do Sterlinga, mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
10: Podczas prac główny objazd stanie poprowadzony ulicą Źródłową. Zmieniliśmy cykl sygnalizacji na skrzyżowaniu Źródłowej z Wojska Polskiego oraz Chilińskiego z Północną. Natomiast podczas samych prac ulicą Północną będzie możliwy przejazd, ale tylko w jednym kierunku.
9: Czyli w stronę Ronda Solidarności, w przeciwną stronę korzystajcie z objazdów ulicą Źródłową.
8: Sponsorem programu jest właściciel Satal.

0: Północną. Natomiast podczas samych prac ulicą Północną będzie możliwy przejazd, ale tylko w jednym kierunku.
1: Czyli w stronę Ronda Solidarności. W przeciwną stronę korzystajcie z objazdów ulicą Źródłową.
2: Sponsorem programu jest właściciel Satal.

0: www.kasatal.pl. Jest 13. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Sytuacja na Bliskim Wschodzie coraz gorsza, reagują światowe rynki, a to wszystko odbije się na cenach paliw. Dziś baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80. Jak mówi w rozmowie z nami Urszula Cieślak z biura Reflex, w tym tygodniu cena popularnej 95 na stacjach będzie już powyżej 7 zł za litr.
1: Te ceny niestety w tym tygodniu mogą wrócić już na większości stacji. My prognozujemy, że może być to nawet blisko 7,20 zł.
0: Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że rząd analizuje sytuację i nie wyklucza powrotu pakietu CPN.
2: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów, więc i w zakresie dbałości o budżety polskich rodzin i budżet państwa będziemy te decyzje podejmowali.
0: Ostatniej doby doszło do wymiany ognia między wojskami USA i Iranu. W związku ze wzrostem napięcia Teheran ponownie zamknął kluczową dla eksportu ropy cieśninę Ormus. Czy rząd zdecyduje się na podniesienie drugiego progu podatkowego? Dziś ważne spotkanie w tej sprawie. Minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ma rozmawiać z ministrem finansów Andrzejem Domańskim w sprawie projektu Polski 2050, który zakłada podniesienie progu ze 120 do 140 tysięcy złotych.
3: Są bardzo dobrze zarabiający ludzie w Polsce, którzy albo jak niektórzy politycy do fundacji rodzinnych i w ogóle nie płacą podatków, jeszcze się o tym szczycą, a klasa średnia płaci 32%.
0: Tak w Sejmie projektu broniła minister Pełczyńska-Nałęcz. Projekt złożony przez posłów Polski 2050 trafił do Sejmu w połowie kwietnia. Ma odciążyć osoby o średnich dochodach. Zakłada utrzymanie 12% stawki PIT do dochodu 140 tysięcy złotych rocznie. Podobny projekt zmian w podatkach złożył wcześniej prezydent Karol Nawrocki. Na Mazurach ruszyła nietypowa akcja ratunkowa. Biblioteka we wsi Kosewo w powiecie mrągowskim oprócz książek wypożycza teraz bojki asekuracyjne. Każdy mieszkaniec i turysta może bezpłatnie wypożyczyć je i zabrać nad wodę nawet na całe wakacje. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo podczas wypoczynku nad wodą.
4: Mamy 13 na zegarach, a ja czekam na wasze wymarzone składy męskiego grania. Jakich artystów połączylibyście właśnie na tę wyjątkową trasę? Dajcie znać na Messengerze Radia SK2, a najfajniejsza propozycja otrzyma ode mnie podwójny karnet na męskie granie w ten weekend w Gdańsku. Kasia Grodzka, dzień dobry, czekam na wasze głosy.

0: Uła, zrobi ktoś, kogo za chwilę wyślę na męskie granie w Gdańsku. Tutaj Radio SK2, za nami Magma i Aisza. Ze mną jest już Bartek. Cześć Bartku.
1: Cześć.
0: Bartek się ze mną, słuchajcie, podzielił takim wymarzonym swoim składem męskiego grania. Zanim powiemy i zdradzimy to, co ty wymyśliłeś, to tylko ja powiem, że ja mam takie skromne, standardowe życzenie. Podsiadło Zalewski i Zawiałow. Tak jakoś mi się wymarzyło, pomyślałam. Ale ty poszedłeś o krok dalej, bo przypominam, że w tej naszej zabawie można było po prostu wymyślać sobie cokolwiek. Odpinamy wrotki i pomimo różnych przeciwności losu wymyślamy wymarzony skład męskiego grania. A twój to jaki skład?
1: Ja postawiłem na Zbigniewa Wodeckiego, Kubana i Sanach.
0: Niesamowite połączenie, aż mi ciarki przyszły, słuchaj. Naprawdę. Ty jesteś fanem Zbigniewa Wodeckiego?
1: Tak, zdecydowanie.
0: No to pięknie. Czyli rozumiem, że słuchałeś go za czasów Mitch & Mitch?
1: Oczywiście, że tak.
0: No i pięknie. Ale Sanach i Kubana jednocześnie lubisz tak samo?
1: Zdecydowanie, dlatego ich połączyłem. Myślę, że to by zabrzmiało dobrze.
0: Okej. No dobrze, to w takim razie jeszcze takie pytanie dodatkowe do ciebie. To który z hymnów męskiego grania jest twoim ulubionym? Bo w żadnym z nich nie było Zbigniewa Wodeckiego, ani Sanach.
1: Ja cofnę się chyba trochę i powiem Ognia.
0: Okej. Bardzo, bardzo fajny wybór. Dobrze, Bartek, to w takim razie ode mnie otrzymujesz karnety podwójne, żeby było jasne. Możesz sobie kogoś
1: super
0: zabrać na to męskie granie w Gdańsku w ten weekend. Kogo zabierasz?
1: Pojadę z dziewczyną.
0: Pięknie, no to pozdrawiamy i życzymy wszystkiego najlepszego, najlepszej zabawy, bo takie właśnie, taką właśnie zabawę da wam męskie granie. A już teraz na antenie Radia SK2 skład tegoroczny: Igor Herbut, Vito, Bambino, Izalia. Tańcz w Radiu SK2.

A co gdyby? Takie pytanie często pojawia się w kontekście kultowych piosenek. Można je postawić także w przypadku kultowego Ostatni raz zatańczysz ze mną od Krzysztofa Krawczyka. A to dlatego, że Bohdan Olewicz, który jest autorem słów do tego przeboju, zaproponował Krawczykowi dwie wersje tekstu tejże piosenki. Ostatecznie piosenkarz postawił na wersję nieco bardziej nostalgiczną. Posłuchajmy.

To nowość w Radiu SK. Dwa romantyczne duet, Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. No to wielki kandydat na hit tegorocznego lata. Jeśli tak właśnie myślicie, podobnie jak ja, to pamiętajcie, że w gorącej polskiej dwudziestce możecie oddać swoje głosy właśnie na ten kawałek. Zrobicie to na sk2.pl, a efekty waszego głosowania usłyszycie w piątek po 18 w kolejnym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki.

na hit tegorocznego lata. Jeśli tak właśnie myślicie, podobnie jak ja, to pamiętajcie, że w gorącej polskiej dwudziestce możecie oddać swoje głosy właśnie na ten kawałek. Zrobicie to na sk2.pl, a efekty waszego głosowania usłyszycie w piątek po 18 w kolejnym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. SK2

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: TPOPL.
8: TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
7: TPOPL.
8: Podpisz umowę online na TPOPL.
9: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D. Wolność dla twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
14: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
15: Co kupiłaś?
14: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
15: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
14: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
16: Torba smaku, torba smaku, czujesz głód, to masz cel, torba smaku.
17: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
18: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
19: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
18: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
20: Jest! Znalazłem najlepszą ofertę last minute.
18: All inclusive?
20: Jasne. 5 gwiazdek, świetna lokalizacja i niepowtarzalne warunki zakupu. To chyba najlepsza miejscówka w Łodzi.
18: No to pakujemy się.
20: Na dzień otwarty Flow!
18: 18 lipca od 10 do 16 dzień otwarty Flow. Łódzkiej inwestycji Archicom. Prezentacja gotowych mieszkań, zwiedzanie osiedla, spotkania z doradcą finansowym i architektem wnętrz, specjalne warunki zakupu. Klucze już w lipcu. www.archicom.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
23: I po reklamie.

0: przy wyjazdach z rodziną. Kombi sprawdzi się najlepiej. Chodzi mi nie tylko o auto, ale też o zespół Kombi, bo lista ich przebojów ciągnie się w nieskończoność. Nasze rendezvous gramy wam w Radiu SK 2 tuż przed godziną 14, a za chwilę przystanek informacje.
1: Reklama.
2: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171,900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź. Autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store Lodz.pl.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów, aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Castorama.
14: Teoria.
13: I praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej.
12: Akceptatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Castorama.
14: Teoria.
13: I praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja

0: sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Floty, busy, autobusy, pociągi? My to wszystko oklejamy. Global Sticker. Współpracujemy z największymi firmami w Polsce. Tworzymy projekty, drukujemy, montujemy na czas i bez kompromisów. Sprawdź nas na globalsticker.pl. Global Sticker. Jedziesz z reklamą.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
5: Łukasz Bogdan, dzień dobry w poniedziałek. Całkiem nieźle, po tym poranku takim pochmurnym, coraz cieplej. 22 stopnie aktualnie na termometrach, w ciągu najbliższych dni do 25 nawet. Taka temperatura już jutro w Łodzi, w środę podobnie, chociaż coś za coś. Od samego rana raczej opady deszczu, może też zagrzmieć miejscami silniejsze powiewy wiatru. A co na łódzkich ulicach? No od dziś remont ulicy Północnej, więc miejcie to na uwadze. Omijajcie też Rondo Solidarności oraz łódzkie Chojne, szczególnie kurczaki.
4: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
6: Jest 14. Newsy Eski2, Jakub Konieczkowicz. Minister spraw zagranicznych Ukrainy dziękuje polskim służbom za szybką reakcję. Andrii Sybicha zaapelował jednocześnie do niektórych polskich polityków o zakończenie działań rozniecających nienawiść. Chodzi o sprawę ataku na dziewczynki z Ukrainy w autobusie w Bielsku-Białej. Do sieci trafiło nagranie, na którym pewien mężczyzna wyzywa 12-latkę. Policja przesłuchuje świadków, mówi Sławomir Kocur z policji w Bielsku-Białej.
7: Gromadzimy teraz materiał dowodowy. Posłuchiwany jest ten potencjalny sprawca, również osoba poszkodowana, rodzice. Prokurator na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego zdecyduje, jaki kierunek przybierze ta sprawa.
6: Jak wiadomo, sprawca incydentu to jeden z kierowców zatrudnionych przez MZK w Bielsku-Białej, przebywający na zwolnieniu lekarskim. MZK zapowiada wyciągnięcie konsekwencji wobec pracownika. Na razie nie wszyscy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Dowiedział się nasz reporter Dawid Olszewski. Chodzi o kamienicę przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy, gdzie kilka dni temu osunął się fragment ściany budynku. Mieszkańców ewakuowano.
8: Na miejscu również dziś pojawił się powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Magdalena Mikołajska podkreśla, że jutro po kolejnej kontroli mogą zapaść decyzje dotyczące częściowego przywrócenia kamienicy do użytkowania.
9: Zakładamy, jeżeli stabilizacja się uda, będą mogli wrócić mieszkańcy części po drugiej stronie, plus oficyna.
8: Lokatorzy mieszkań nad miejscem uszkodzenia na razie nie będą mogli wrócić do swoich domów. Bramę kamienicy zabezpieczono płytami i drewnianymi podporami. Ustawiono też ogrodzenie, by nikt nie zbliżał się do budynku.
10: Być w ciągu 5 minut wyprowadzony z mieszkania, nie wiadomo co zabrać, tragedia.
8: Lokatorzy tej kamienicy na razie znaleźli schronienie u bliskich i znajomych.
6: Dawid Olszewski, dziękujemy. Zakaz kąpieli w kilkudziesięciu kąpieliskach w północnej Polsce. Blisko 40 czerwonych flag powiewa wciąż nad Bałtykiem. To głównie przez wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Przypomnę, aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
11: 14 na zegarach. W tej godzinie przyjrzymy się ulubionej pizzy Polaków i nie ma na niej ananasa, a muzycznie mam dla Was nowość od Pana Mroza i klasyk od zespołu Bajm. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Tu Radio SK2, oby jak najmniej biegania pod wiatr, jak w tej piosence od Grześka Chyrzego, bo to niewygodne i denerwuje, w ogóle włosy lecą tam, gdzie nie powinny, no sami zresztą wiecie. A jako, że my Polacy jesteśmy wygodnym i praktycznym narodem, to nic dziwnego, że w badaniach na najpopularniejszą pizzę w Polsce wygrała, uwaga, margherita, czyli wybór klasyczny, bezpieczny, no i myślę, że ta pozycja ma jeszcze jedną ważną dla nas cechę. Na margheritę czeka się najkrócej, bo jak Polak głodny i czekający, to złe.

0: Prosto z Teksasu. Zespół Hej w Radiu SK 2, a dla fanów Kasi Nosowskiej mam dobre wieści. Artystka ogłosiła, że z okazji 30 lat na polskiej scenie muzycznej wyda nowy album. Można wysłuchać już 4 pierwszych singli. Jubileuszowy krążek ma się ukazać w październiku. No, szykuje się naprawdę fajna, rockowa, muzyczna jesień.
1: SK 2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Kiedy zależy ci na czasie, kiedy zależy ci na jakości, kiedy chcesz, by twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać twoje marzenia.
9: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Jest! Znalazłem najlepszą ofertę last minute.
11: All inclusive?
10: Jasne. 5 gwiazdek, świetna lokalizacja i niepowtarzalne warunki zakupu. To chyba najlepsza

0: Miejscówka w Łodzi.
1: No to pakujemy się.
0: Na dzień otwarty Flow.
2: 18 lipca od 10 do 16. Dzień otwarty Flow. Łódzkiej inwestycji Archicom. Prezentacja gotowych mieszkań, zwiedzanie osiedla, spotkania z doradcą finansowym i architektem wnętrz, specjalne warunki zakupu. Klucze już w lipcu. www.archicom.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: One latają wszędzie!
5: I mogą usiąść nawet na tobie.
6: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
7: I po reklamie.

0: Kamil Bednarek i Mateo. Ich talizman na antenie Radia SK2. Talizman na pewno na szczęście przyda się każdemu, kto po godzinie 15 zmierzy się w quizie o Polsce. To oczywiście w ramach naszej zabawy Polska jest najfajniejsza. I w tym tygodniu do zgarnięcia pobyt w hotelu Mikołajki i Destigo. Oczywiście jest tam 5 gwiazdek. Można się jeszcze zgłosić oczywiście, a uczynicie to na sk2.pl.
1: Reklama.
2: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: jak mango, złoty 99 za sztukę, a polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Masz furę, rozbiłeś furę. Z Acelink

0: lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na superkorzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171 900. Ford Kuga

0: Druga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź. Autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store /lodz.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
6: Łukasz Bogdan, witam ponownie. Drogowcy weszli na ulicę Północną w Łodzi. Ruszył długo wyczekiwany remont.
7: Od dziś pracujemy na tym krótkim odcinku Franciszkańska-Sterlinga. Przejazd mamy tutaj w jednym kierunku w stronę Ronda Solidarności.
6: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkiej Inwestycji. Następny etap prac na Północnej to odcinek do Źródłowej. W planach też budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Północnej, Wierzbowej, Źródłowej i Spornej. Ma to usprawić ruch samochodów w kierunku Ronda Solidarności. 22 stopnie na termometrach, jutro do 25.
5: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
8: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Nie ma europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku prokuratury o wydanie ENA. Orzeczenie jest niezaskarżalne. Przypomnę, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Uwaga na burzę. IMGW pokryło alertami 8 województw. To we wschodniej części kraju. Dla województwa świętokrzyskiego oraz części łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego to ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam w prognozach silne opady deszczu, burze i porywy wiatru do 60 km na godzinę. Alerty obowiązują od późnego popołudnia do jutra. Grozi im teraz wysoka kara finansowa. Są zarzuty u UOKiK-u dla dwóch YouTube'owych influencerów, Wojana i Paliona, którzy prowadzą kanały gamingowe skierowane do dzieci. Jak mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny, stosowali oni ukryte i agresywne praktyki reklamowe.
9: Robią to, wywołując na dzieciach presję hasłami typu już wszyscy kupili, czy też zamawiajcie póki jest. Agresywna reklama staje się częścią rozrywki, a niekiedy wręcz jej głównym elementem.
8: Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Dodatkowo osoba zarządzająca Wojan Group może zostać ukarana grzywną do 2 milionów złotych. Chicago Fire czeka na Roberta Lewandowskiego. Jutro oficjalne powitanie. W nowym klubie przed wylotem do Stanów Zjednoczonych Lewy odwiedził ambasadę USA w Warszawie. Placówka opublikowała nagranie, na którym kapitan naszej reprezentacji odpowiada na różne pytania.
10: Kibice z Chicago powinni o mnie wiedzieć, że lubię świętować tytuły.
11: Na co najbardziej czekasz w swoim pierwszym sezonie w MLS?
10: Na zwycięstwa i bramki.
11: Jedno słowo, które opisuje ten nowy rozdział.
10: Doświadczenie.
11: Jaką wiadomość chciałbyś przekazać kibicom z Chicago Fire?
10: Że będą szczęśliwi z drużyny i zadowoleni z wyników.
8: Polak podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. Jutro jego oficjalna prezentacja i konferencja prasowa.
12: 2 minuty po godzinie 15. Dzień dobry, witam w poniedziałek. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a już za chwilę także kolejna część naszego konkursu. Polska jest najfajniejsza, kto chętny, można się zgłaszać na sk2.pl. A ja już teraz gram wam najlepsze polskie hity. Agnieszka Chylińska i Królowa Łez, to na dobry początek godziny 15. Kinga Baryga, witam i zapraszam. SK2.

0: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
2: Czas na kolejny tydzień naszej zabawy, a dzisiaj sprawdzać wiedzę o Polsce będziemy u Asi. Cześć Asiu.
3: Cześć.
2: To ja przypomnę na szybko zasady. Masz 30 sekund, ja zadaję ci pytania, na które wystarczy w zupełności, że odpowiesz tak lub nie. No i sprawdzimy, ile odpowiedzi będzie poprawnych i zobaczymy, czy ktoś jeszcze w tym tygodniu cię pokona, czy to właśnie ty wygrasz pobyt w hotelu Mikołajki Destigo. Czy zasady są jasne?
3: Tak, jestem gotowa.
2: Dobrze, to jeszcze takie przypomnienie, jak zaczynam czytać pierwsze pytanie, czas uruchamia się w momencie, kiedy to pytanie się kończy i ty wtedy już zaczynasz odpowiadać, dobrze?
3: Dobrze.
2: No to super. Uwaga, uwaga, to zaczynamy. Czy Polska graniczy z Litwą?
3: Tak.
2: Czy najstarszym polskim parkiem narodowym jest Białowieski Park Narodowy?
3: Tak.
2: Czy Toruń leży nad Wisłą?
3: Tak.
2: Czy Polska ma dostęp do Morza Czarnego?
3: Nie.
2: Czy Rysy są najwyższym szczytem Polski?
3: Tak.
2: Czy Mikołaj Kopernik urodził się w Toruniu?
3: Tak.
4: Nie.
2: Czy Bieszczady znajdują się w północnej Polsce?
3: Nie.
2: Czy Polska ma 15 województw?
3: Nie.
2: Czy Gniezno było pierwszą stolicą Polski?
3: Tak.
2: Skończył nam się czas. 9 pytań, na 9 pytań nam odpowiedziałaś. Jeśli chodzi o poprawną odpowiedź, to 8 pytań odpowiedziałaś poprawnie. Na 8 pytań odpowiedziałaś poprawnie, więc wielkie gratulacje, bo to jest, wydaje mi się, że rekord jak na razie chyba w naszej zabawie. Więc jeśli chodzi o to, co będzie działo się dalej, oczywiście dla ciebie mamy nagrodę gwarantowaną, czyli są to kosmetyki, zestaw kosmetyków. Jeśli chodzi o to, czy masz szansę na pobyt w hotelu Mikołajki Destigo, no to się jeszcze okaże, bo zabawa trwa przez cały tydzień, więc słuchaj Radia SK2 uważnie. Dobrze?
3: Super, dziękuję bardzo.
2: Super, bardzo ci dziękuję, życzę ci miłego dnia i trzymaj się, hej.
3: Pa.
2: A my gramy dalej. Najlepsze polskie hity. Jeśli ktoś chce się zmierzyć z Asią, to jest taka szansa. Wystarczy, że zgłosicie się na esk2.pl już jutro po 15. Kolejny quiz o Polsce.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Najfajniejsza. Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii

0: Lizar i ciągle pada, tak wam gramy w Radio SK2, a już teraz skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi Jakub Koniczkowicz.
1: Jest tymczasowy areszt dla 19-latka podejrzanego o zabójstwo i usiłowanie gwałtu na starszej o 10 lat kobiecie w Jędrzejowie. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie. 19-latek usłyszał już zarzuty. W trakcie przesłuchań nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu nawet dożywocie. Sytuacja na Bliskim Wschodzie się pogarsza, a to odbija się na cenach paliw. Po ostatniej wymianie ognia między wojskami USA i Iranu Teheran ponownie zamknął cieśninę Ormus. Dziś baryłka popularnej ropy Brent kosztuje już prawie $80. Już w tym tygodniu cena 95 może pójść mocno w górę, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
2: Prognozujemy, że może być to nawet blisko 7,20 zł.
1: Z kolei resort energii zaznacza, że rząd na bieżąco analizuje sytuację. Niewykluczony jest powrót pakietu CPN. Spory spadek Igi Świątek w rankingach WTA po Wimbledonie. Polska tenisistka spadła w nim z 3 na 8 miejsce. Liderką pozostaje Aryna Sabalenka. Z kolei w rankingu tenisistów spory awans na 68 miejsce zaliczył Hubert Hurkacz. 2 oczka wyżej jest Kamil Majchrzak.

0: Wilki i Urkę, tak wam gramy 19 już minut przed godziną 16. Do tej 16 mamy jeszcze trochę czasu, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Bo już za chwilę Baim i Jezioro Szczęścia, ale będzie też Warius Max.
1: SK2. Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
5: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów. Aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon.
8: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Jest! Znalazłem najlepszą ofertę last minute.
10: All inclusive?
9: Jasne. 5 gwiazdek, świetna lokalizacja i niepowtarzalne warunki zakupu. To chyba najlepsza miejscówka w Łodzi.
10: No to pakujemy się.
9: Na dzień otwarty Flow!
11: 18 lipca od 10 do 16 dzień otwarty Flow. Łódzkiej inwestycji Archicom. Prezentacja gotowych mieszkań, zwiedzanie osiedla, spotkania z doradcą finansowym i architektem wnętrz, specjalne warunki zakupu. Klucze już w lipcu. www.archicom.pl.
12: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 16. Po 16 nie dość, że najnowsze informacje z kraju i ze świata. Najlepsze polskie hity to jeszcze Jarząbek prawdę ci powie. Warto słuchać Radia SK2, warto zostać z nami.
1: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
9: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
10: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo masło ekstra, simple, polskie lub łaciate, złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99.
11: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171 900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź. Autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store myślnik lodz.pl.
12: Mamo, ten maluch, skąd się to wziął?
13: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
12: Możemy go zobaczyć?
13: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A w każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
12: Chcę zobaczyć wszystko!
13: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
14: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Aresto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
15: Lidl. To się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi.
20: 25 stopni na termometrach i taka aura właśnie w ciągu najbliższych dni. Jutro podobnie, raczej bez opadów. Opady w środę, wtedy ma popadać, może też niestety, ale zagrzmieć. Na Conałckich ulicach. Przypominam, dziś rozpoczął się remont ulicy.

0: ulicy Północnej. Dodatkowo czekamy na Wschodniej, na Więckowskiego, nie najlepiej na Żeromskiego, Struga, w okolice również Łódzkiej Estakady, Kilińskiego, w okolicach Piłsudskiego, omijajcie, nie najlepiej też na samej Przędzanianej. Noga z gazu.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
2: Jest 16. Newsy Eski2. Jakub Konieczkowicz. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury w sprawie byłego ministra sprawiedliwości i odmówił wydania ENA.
3: Sąd stwierdził, że brak jest przesłanek do przyjęcia, że pan Zbigniew Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej albo na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
2: Mówi rzecznik do spraw karnych Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek. Orzeczenie jest niezaskarżalne, ale prokuratura będzie mogła złożyć kolejny wniosek.
3: Tak było w przypadku na przykład pana Romanowskiego. Sąd uchylił decyzję o zastosowaniu europejskiego nakazu aresztowania. Wobec niego wpłynął kolejny wniosek i został uwzględniony już przez inny skład sądu.
2: A przypomnę, Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Manewry wojskowe w północno-wschodniej Polsce mają sprawdzić zdolności bojowe pododdziałów polskich sił zbrojnych. Po drogach lokalnych, ale też i na głównych trasach przemieszczają się kolumny wojskowe. Dowództwo apeluje do mieszkańców o ostrożność, ale też o niewrzucanie do sieci filmów pokazujących ruchy wojsk.
4: Takie informacje mogą zostać wykorzystane przez osoby, które działają na szkodę państwa i działaniach dezinformacyjnych.
2: Mówi major Ewa Złotnicka z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Manewry w północno-wschodniej części kraju zaplanowano na dziś i jutro. Odłowiona młoda puma z gminy Polanów jest w dobrej kondycji i wyruszyła w drogę do poznańskiego zoo. Zwierzę było poszukiwane od środy. Wczoraj udało się je bezpiecznie odłowić, mówi burmistrz Polanowa Grzegorz Lipski.
5: Zwierzę jest bezpiecznie transportowane do Poznania przez specjalistyczną firmę.
2: A na miejscu puma przejdzie kolejne badania i kwarantannę. Nadal nie wiadomo jednak, jak zwierzę znalazło się w lasach na terenie gminy Polanów.
6: Szesnasta, dwie na zegarkach. To oznacza, że rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Na dobry początek 16 kombi i pokolenia. Już za chwilę Jarząbek prawdę ci powie. Zanim jednak to nastąpi, to gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
7: Eskad.

0: Karla Fernandez i więcej, a już teraz Jarząbek prawdę ci powie. A powiem wam prawdę o kartach EKUS.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, a dzisiaj pani Ania podesłała mi pytanie o kartę EKUS. Czy wystarczy ją mieć za granicą na wakacjach, czy może potrzebne jest jakieś dodatkowe ubezpieczenie? Jak to działa? To jest bardzo dobre pytanie i na te pytania odpowie dzisiaj ekspert Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Panie rzeczniku, jedziemy za granicę, czyli ubezpieczenie jest raczej konieczne, prawda?
3: Jeśli wyjeżdżamy poza Polskę, to logika nam podpowiada, że nie jesteśmy objęci naszą opieką NFZ-u, tak? Mhm. Czyli o co my musimy zadbać? My musimy zadbać o odpowiednie ubezpieczenie. Nie jest dobrym pomysłem kierowanie się oszczędnościami na takiej polisie. Dlaczego? Dlatego, że za niską składkę z reguły dostajemy niską sumę ubezpieczenia. A przypominam, rozmawiamy o objęciu nas taką samą ochroną na wypadek niespodziewanych zdarzeń zdrowotnych i innych losowych, tak jakbyśmy byli w Polsce. Czyli musimy mieć pewność, że suma ubezpieczenia będzie wysoka.
2: A nie wystarczy karta EKUS?
3: To tak, warto sobie wyrobić bezpłatną kartę EKUS, czyli Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wyrobienie jest bezpłatne. Karta będzie swego rodzaju uzupełnieniem do naszego ubezpieczenia podróżnego.
2: Bo jak rozumiem, EKUS daje nam tylko podstawową ochronę. Za dodatkowe, bardziej specjalistyczne leczenie będziemy musieli wtedy płacić z własnej kieszeni. I rozumiem też, że tak to wszystko działa również przy niskich ubezpieczeniach, tak?
3: No właśnie. I tutaj mamy dość taką przykrą wiadomość. Jeśli mamy składkę w wysokości X i sumę ubezpieczenia, która nam nie pokryje nam wydatków na opiekę zdrowotną w danym państwie, jeśli nam się coś stało, to tak jak pan mówi, niestety będziemy musieli pokryć różnicę z własnej kieszeni.
2: A te różnice czasami są rzeczywiście dość duże, czyli jednak warto zastanowić się przed wyjazdem, czy nie dopłacić paru stów za dobre ubezpieczenie. Przy wycieczkach o wartości kilkunastu tysięcy złotych to nie jest chyba duży dodatkowy wydatek, a może nam skórę uratować. Tak więc pani Aniu, EKUS jak najbardziej tak, ale tylko w podstawowym zakresie. Specjalistyczne leczenie czy transport do domu będzie nas wtedy kosztował dodatkowo.

0: Oskar Cyms i Cały Czas, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a już teraz przyszedł czas na najnowsze informacje z kraju i ze świata. A przedstawi je wam Kuba Konieczkowicz.
1: Zaczynamy od informacji dla kierowców. S3 pod Szczecinem zablokowana. Między Goleniowem a Kliniskami zderzyły się dwie osobówki, dostawczak i ciężarówka. Dwie osoby zostały ranne. Policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi, ale setki pojazdów utknęły w korku. Dziś wieczorem na wschodzie Polski burzowo. IMGW pokryło ostrzeżeniami 8 województw. Swój alert wydało też RCB. Najgroźniejsze burze mają przejść przez południowy wschód kraju. Tam w prognozach silne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę. Alerty obowiązują od wieczora do nawet jutrzejszego południa. Anteny postawione, teren Strzelec Krajeńskich zmapowany. Ruszyło Centrum Kompetencji Dronowych. Latać tam mogą bez załogowce. Chodzi o duże drony, które latają poza zasięgiem wzroku i mogą być sterowane z każdego miejsca na ziemi. Wszystko odbywa się pod nadzorem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Centrum Kompetencji Dronowych w Strzelcach Krajeńskich jest jedynym takim miejscem w północno-zachodniej Polsce.

0: Na męskie granie. Tak, tak, z nami możecie właśnie na taki koncert pojechać. Jeśli jesteście zainteresowani i chcielibyście, no to oczywiście słuchajcie Radia SK2 przez cały czas, a dodatkowo posłuchajcie teraz, bo już za chwilę szczegóły tej zabawy.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach
2: i przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakob Skronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
9: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
9: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
9: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
13: Kiedy zależy ci na czasie? Kiedy zależy ci na jakości? Kiedy chcesz, by twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie? Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
14: Jest! Znalazłem najlepszą ofertę last minute.
15: All inclusive?
14: Jasne. 5 gwiazdek, świetna lokalizacja i niepowtarzalne warunki zakupu. To chyba najlepsza miejscówka w Łodzi.
15: No to pakujemy się.
14: Na dzień otwarty Flow!
15: 18 lipca od 10 do 16 dzień otwarty Flow. Łódzkiej inwestycji Archicom. Prezentacja gotowych mieszkań, zwiedzanie osiedla, spotkania z doradcą finansowym i architektem wnętrz, specjalne warunki zakupu. Klucze już w lipcu. www.archicom.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
18: I po reklamie.

0: Natalia Nykiel i Bądź Duży. Tak kończymy godzinę 16. Po 17 kolejne najlepsze polskie hity, ale także wehikuł czasu. Przeniesiemy się i posłuchamy bardzo dobrego numeru Anny Jantar. A jakiego? A to musicie zostać z nami.
1: Reklama.
2: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
3: TPO.pl.
2: Podpisz umowę online na TPO.pl.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów. Aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHA.

0: w Łodzi.
1: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.
3: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torbasmaku.pl.
4: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk od 4,99 za opakowanie, a pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele, od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D. Wolność dla Twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Floty, busy, autobusy, pociągi? My to wszystko oklejamy. Global Sticker. Współpracujemy z największymi firmami w Polsce. Tworzymy projekty, drukujemy, montujemy na czas i bez kompromisów. Sprawdź nas na globalsticker.pl. Global Sticker. Jedziesz z reklamą.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel Satal.

0: Współpracujemy z największymi firmami w Polsce. Tworzymy projekty, drukujemy, montujemy na czas i bez kompromisów. Sprawdź nas na globalsticker.pl. Global Sticker. Jedziesz z reklamą.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel Satal.
1: Reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel Satal.

0: opady w deszczu dopiero w środę.
1: Sponsorem programu jest właściciel Satal, autoryzowany dealer Mitsubishi w Łodzi. Łódź, ulica Liściasta 104, mitsubishi.satal.pl.
2: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Motocyklista zderzył się z ciężarówką. Tragiczny wypadek.

16 minut po godzinie 17. Mocne bity wleciały w Radio SK2. Tak wam właśnie gramy Human i Polski. A moi drodzy, pytałam się was, co sprawia, że jesteście szczęśliwi? I Rafał się odezwał, napisał, że on jest szczęśliwy ze względu na to, że już za chwilę zaczyna urlop, który będzie trwał aż do 1 sierpnia. Rafale, zazdrościmy bardzo mocno, ale mam też dla ciebie ważną informację, dla ciebie i dla wszystkich tych, którzy mogą sobie na wolne pozwolić, szczególnie 30 lipca. Ja już sprawdzam w kalendarzu, to jest szczególnie 30, z 30 na 31 lipca, czyli z czwartku na piątek. A dlaczego? Bo eksperci mówią, że w nocy właśnie z 30 na

czasu. Przenosimy się do roku 1979, bo to właśnie wtedy Anna Jantar nagrała numer Nic nie może wiecznie trwać. Tak, to właśnie wtedy powstał oryginał tego utworu, ale moi drodzy, Męskie Granie Orkiestra 2016, to właśnie wtedy można było usłyszeć delikatnie zmodyfikowaną, ale jakże piękną wersję, którą zaśpiewał Dawid Podsiadło. A teraz gramy wam właśnie ten oryginał. Anna Jantar i Nic nie może wiecznie trwać. Jak to dobrze brzmi w każdej wersji.

0: Można tańczyć, można się bawić, Ola Kendra i Bój się Boga dziewczyno. A co powiecie na zabawę w hotelu w Mikołajkach, w hotelu Destigo Mikołajki? Brzmi kusząco? Słuchajcie, to jest taka szansa, żeby zgarnąć właśnie pobyt w takim hotelu. U nas w Radiu SK2, bo trwa cały czas akcja Polska jest najfajniejsza. Możecie się zgłaszać, no ale właśnie jak to zrobić? No to posłuchajcie sami.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
3: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
4: Ale czas super.
5: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
5: Zgłoś się na sk2.pl.
6: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
7: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
9: Tak, i to lepiej niż ja.
10: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
11: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
12: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5, dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych, już za 369 tysięcy złotych. Zapraszamy.
1: I po reklamie.

0: depresji, bo ja cię kocham. Może to jest właśnie sugestia, żeby tej swojej drugiej połówce powiedzieć, co się do niej czuje i przypomnieć, że jest dla was najważniejszą osobą w życiu. To tylko taka sugestia, a my gramy dalej. Najlepsze polskie hity wracają po godzinie 18, ale zanim najlepsze polskie hity, to jeszcze skrót najważniejszych informacji z kraju i ze świata.
1: Reklama.
2: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
3: Na paznokcie.
2: A może na ratę? Za nowego SUV-a od Bajk.
4: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
7: I po reklamie.
8: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Sprawca zatrzymany. Trwa przesłuchanie świadków. Prokuratura zajmuje się sprawą ataku słownego na nieletnie Ukrainki w autobusie w Bielsku Białej. Nagranie z incydentu trafiło do sieci. Sprawcą okazał się kierowca bielskiego MZK, który przebywał od dłuższego czasu na zwolnieniu lekarskim. MZK zapowiada konsekwencje wobec pracownika. Ukryte agresywne reklamy i wywieranie presji na najmłodszych. Takie zarzuty prezes UOKiK postawił dwóm twórcom internetowym, Wojanowi i Palionowi. Obaj prowadzą kanały gamingowe skierowane głównie do dzieci.
9: Tego typu presja jest właśnie formą manipulacji, która ma przynieść korzyść. Jest stratą psychiczną dla dziecka.
8: Podkreśla psycholog Ewa Winnicka. Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcom grozi m.in. kara do 10% rocznego obrotu. Zanim zarezerwujesz nocleg, sprawdź ofertę. Jak co roku w sezonie wzrosła aktywność oszustów oferujących fejkowe noclegi. Jak

0: Jak nie dać się oszukać?
1: Sprawdźmy opinię o obiekcie jego właścicielu, zweryfikujmy adresy oraz dane kontaktowe.
0: Radzi Aleksandra Filip z gdańskiej policji. Warto zachować też dokumentację związaną z rezerwacją. W razie oszustwa może pomóc w wyjaśnieniu sprawy.
2: 1,5 minuty po godzinie 18. Może to jest właśnie moment, kiedy ktoś z Was opuszcza miejsca pracy i myśli już o wolnym poniedziałkowym popołudniu. Bardzo dobrze się składa, bo ja najlepsze polskie hity gram dalej, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Już teraz Krzysztof Krawczyk i Bo jesteś ty, ale za chwilę wrócę do Was z nowością od Sanach. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Lanberry i plan awaryjny, tak wam gramy 11,5 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Lanberry i plan awaryjny już znacie. A teraz czas na nowość na antenie Radia SK2, bo już za chwilę usłyszycie Sanach. ITP i TD są osoby, które ten utwór znają na pamięć. Znają słowa, znają wszystko,

Roxana Węgiel, czy wy czujecie ten wakacyjny klimat? Tak, tak, wakacje trwają w najlepsze, a my gramy wam najlepsze polskie hity. Takie wakacyjne, żeby można było się pobawić, potuptać nóżką. No i już teraz nowość na antenie Radia SK2, Gips i Igo z numerem Ostatni Dzień Lata. Choć do tego ostatniego dnia lata jeszcze trochę nam czasu zostało, to ten numer brzmi świetnie i można nazwać go letniaczkiem. No to co, gramy Gips, Igo, Ostatni Dzień Lata w Radiu SK2. SK2.

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj z

0: Lor, Patryk Pietrzak, Twój tata nie płakał. Tak wam gramy w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. 20 minut zostało do godziny 19, a ja chciałam się zapytać, znacie to?
1: Naprawdę, stary, zainwestuj w TikToki, bo ci jedzie!
2: Wybacz, ale rola irytującego futrzaka już dawno jest obsadzona.
3: No a daleko jeszcze?
4: W niektórych kulturach osły uważa się za najmądrzejsze ze wszystkich stworzeń.
0: Tak jest, dokładnie, moi drodzy, to osioł ze Shreka, bardzo popularny osioł, który tutaj do wszystkich dotychczasowych części Shreka głosu użyczał Jerzy Sztur. A dziś, nie mówię o tym bez powodu, ponieważ dzisiaj mija 25 lat od polskiej premiery filmu Shrek. Ona odbyła się 13 lipca 2001 roku. No to co, moi drodzy, jeśli nie macie pomysłu i planu na wieczór, to odtworzenie tych wszystkich części, które były do tej pory, brzmi jak plan, prawda?
5: SK2. Reklama.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel crash.

0: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
0: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informat przed zastosowaniem w

0: producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
1: Thai Bali Spa. Masaż tajski i balijski. Dwa salony w Łodzi. Opolczyka 17. Drewnowska 43. Thai Bali Spa. Masaże twoich marzeń.
2: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
5: I po klamie.

0: Dawid Podsiadło i Trofea. Tak kończymy godzinę 18 po 19. Nasz ulubiony kawałek, męskie granie Orkiestra 2026 i Tańczę. Tańczyć będzie można do tego hitu, ale także do wielu innych, które dla Was przygotowaliśmy po godzinie 19.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.
0: Wybiła godzina 19. Rozpoczynamy kolejne granie najlepszych polskich hitów, ale już za chwilę

Powiem wam także o pewnej liście, a bardziej rankingu najlepszych miejsc do życia na świecie. Okazuje się, że jest tam gdzieś pewne polskie miasto, ale o tym za chwilę. A teraz gram Anna Jurksztowicz i stan pogody ze Skytech Remix. To na dobry początek 19. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Mr. Zupi, mój jest ten kawałek podłogi, tak wam gramy w Radio SK2. 15, 14,5 minuty po godzinie 19. Swoją drogą jest taki ranking, który ocenia jakość życia na świecie, w danych miastach. W tegorocznej edycji przeanalizowano 173 miasta i oni brali pod uwagę 5 takich najważniejszych kategorii. Uwaga, była to stabilność, opieka zdrowotna, kultura i środowisko, edukacja oraz infrastruktura. I uwaga, w tym zestawieniu znalazło się tylko albo aż jedno polskie miasto. Na miejscu oni brali pod uwagę 5 takich najważniejszych kategorii. Uwaga, była to stabilność, opieka zdrowotna, kultura i środowisko, edukacja oraz infrastruktura. I uwaga, w tym zestawieniu znalazło się tylko albo aż jedno polskie miasto. Na miejscu

Przyznajcie, że brzmi to naprawdę doskonale. Od tamtej pory ten numer należy do moich ulubionych. No ale teraz posłuchajmy go razem w oryginale. Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd w Radiu SK2.

tym numerem mówią, że otwierają nowy rozdział właśnie w swojej karierze. Zakopower i Otentu to ja, tak wam gramy w Radiu SK2, to nowość.

0: z Zakopower, o ten tu, to ja. Mówią, że tym numerem otwierają nowy rozdział i to jaki rozdział? Czy wy słyszeliście te skrzypce, jak to dobrze brzmi? A my właśnie takie najlepsze polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Najlepsze i najnowsze, jak się okazuje. Tak, tak, ale spokojnie, wracamy też do tych sentymentalnych, które bardzo lubicie, tak jak Kasia Kowalska. Dlaczego nie? To się pojawi, ale pojawi się także przed godziną 20 jeszcze Ryszard Rynkowski i Nie budźcie marzeń ze snu. Bądźcie razem z nami i słuchajcie, bo warto słuchać Radia SK2, warto słuchać najlepszych polskich hitów, bo my oprócz właśnie hitów mamy dla was także wejściówki, na przykład na męskie granie.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Gdańsk, Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Już za chwilę godzina 20, a to oznacza, że najlepsze polskie hity będą grać Wam aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj. Przypominam, że słyszymy się jutro o 15:00. Jutro także zabawa Polska jest najfajniejsza. Cały czas możecie się zgłaszać. Zapraszam na sk2.pl. Tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
1: I po reklamie.

0: zmiany nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: I po reklamie. Eskad.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: I po reklamie.

0: celu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci, ref

0: SK2 Łódź.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.